pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

ciszę niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

0: Dziś potrzeb odwiedź salon drzwi z talerem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
1: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
8: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
7: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
8: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Szczecin 98,4 FM.

0: Calvin Harris w RMF Max, 12 minut przed siódmą, robi najlepszy klimat do poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: A no gdzie okazji? Są moje klucze? Gdzie są te klucze? Ale jesteście świry, aleście nam wysyłali śmieszne odpowiedzi.
4: Ekipa, wy jesteście po prostu najlepsi, wy jesteście niemożliwi. My was pytamy, gdzie są schowane klucze, a wy nam na przykład nagrywacie.
5: W torebce z kawą ziarnistą są schowane wasze klucze. Pozdrawiam, jojojo.
4: Czy to brzmi jak kawa?
6: Klucze zostały w pustym opakowaniu po chipsach.
4: Aha, razem z prawem jazdy.
7: Uważam, że klucze są schowane na przykład w piórniku z kredkami.
0: Aha, z flamastrami, z ekierką, a to wszystko jeszcze w różowym plecaku. Nie.
4: Nie, nie, absolutnie. To
3: zdradzam. Otwieram tutaj. One są po prostu w takiej... Wiecie, w czym one są? W śniadaniu z Filipa Klibera. Ale fajnie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Fajnie zgadujecie, fajnie wymyślacie, o co chodzi właśnie.
4: Jesteście najlepsi.

0: RMF Max, 5 minut do godziny 7. Co o tej porze robić, zapytacie? No można sobie na przykład posmarować bułeczkę masełkiem, można zamknąć drzwi do domu, można wygodnie się już rozsiąść w pracy i można też... Przy tym wszystkim słuchajcie RMF Max, bo za chwilę będziemy dla was mieli flash, prognozę pogody i sport. Zostańcie. Reklama.
1: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.

0: to moja ekipa.
1: Cześć, tu Brytka.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Ania Łopuszańska w studiu, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jest też 7 flash, prognoza pogody i sport przed wami.
6: Intercity z Zakopanego do Świnoujścia 182 minuty opóźnienia. Baltic Express z Gdyni do Pragi notuje 145 minut poślizgu i zapewne na tym nie koniec. Podróżujący pociągami muszą sobie doliczyć dziś więcej czasu na dojazd do celu. Trwa protest maszynistów. Do południa składy mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. I to jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
7: Związkowcy twierdzą, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, aby taka katastrofa jak w Sokolnikach Suchych już nigdy się nie wydarzyła. Związkowcy liczą na systemowe rozwiązania problemów, m.in. zdecydowanego zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
6: Tyle od Jakuba Rybskiego, a my będziemy Was o wszystkich utrudnieniach informować dziś na bieżąco. Tymczasem strażakom mają pomagać drony. Bezzałogowce będą wspierały ekipy w lokalizowaniu ognia i sprawnym wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych.
8: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek. Ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść? To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
6: Mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 21 specjalistycznych grup dronowych w styczniu ma rozpocząć swoją działalność w każdym województwie i szkole pożarniczej. Wujek Google nadal w topce. Użytkownicy o radę coraz częściej pytają chatboty AI. Czy wyszukiwarka Google powoli odchodzi do lamusa? To już pytanie do naszego eksperta.
9: Cały czas Google jest wysoko na liście, jeżeli chodzi o... Znaczy, no jest najchętniej odwiedzaną stroną internetową do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. Ale jest zauważalny, znaczący spadek odwiedzalności. Można powiedzieć, że AI powoli zastępuje Google. Zresztą Google to zauważył i dlatego też wprowadził do swojej wyszukiwarki tak zwany AI Overview, czyli taką usługę, że nie trzeba już wchodzić na stronę i szukać odpowiedzi, tylko AI odpowiada.
6: O tym wszystkim mówił nam ekspert do spraw komunikacji internetowej i nowoczesnych technologii Wojtek Kardyś.
10: No, a w tym czasie nadal nasza klasa śpi w pokoju, odpoczywa.

0: Tymczasem na otwarcie siatka Bonasi znów pokazali klasę. W pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy biało-czerwoni pokonali Portugalię 3-0, a podopieczni Nikoli Grwicia podeszli do spotkania bez nerwów.
1: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też pokazuje.
0: Mówił Marcin Okomenda, rozgrywający naszej kadry w sobotę starcie z Izraelem. Parkiety zamieniamy jeszcze na murawy. W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium wygrał z norweskim Bodo Glimt 5-0. Grad goli także na Old Trafford. Sabah Baku przegrał z Manchesterem United 0-4.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Za oknami mokro, ponuro, chłodno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 kresek w Małopolsce i w Śląskiem przez 17-18 w centrum kraju do 20 na Pomorzu Zachodnim. No ale umówmy się, że dobry dzień zaczyna się w głowie, a o energię zadbają po prostu nasi prowadzący. Poza tym zawsze można poratować się kawą.
4: Dużo cukru do tej kawy. Będzie dobrze.
3: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana.
5: Wielka, poprzeczka wysoko, ale faktycznie zadbamy o to, co się da. Tymczasem Ania Łapuszańska, dziękujemy bardzo.
0: Dzięki,
4: do usłyszenia za godzinę, a my startujemy z 7. Becky G, topik już za moment, a z wami Karola Kowalska,
5: Filip Kliber i Mateusz Marek.
6: Dzień dobry, jestem! Jakby co, zostańcie z RMF Max.
4: Tam jest taki przycisk, Filip. Tam
5: nie, on za drzwi.
4: Świeci się na czerwono zazwyczaj. Można wcisnąć, wtedy cię będzie słychać.
6: Puśćcie mnie! Ludzie!
4: Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max do 9:00. Hej!

0: Najlepiej do kawy. Matko i Begin. 10 po 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Okazuje się, że Polacy pracują podczas chorobowego...
0: Nie, o, no niemożliwe. Kto... O ludzie, kto by się dowiedział.
3: Tak wynika z najnowszego raportu Łączy Nas Zdrowie. No, ponad połowa, 60% przyznało się, że mimo choroby musi wysłać maila. Nie wierzy, aha, że zespół sobie bez nich poradzi. Muszą nadzorować jeszcze projekty. No, po prostu nie jesteśmy w stanie odpuścić, jak jesteśmy chorzy. No,
4: to bo bez nas sobie po prostu nie poradzą. Właśnie o to chodzi, że bez nas ta firma przecież nie istnieje.
0: Na pewno. Tak, no dokładnie. Jedyne maile, jakie wysyłam, to automatyczne na urlopie.
3: Jak coś, to poradzą sobie, serio.
4: Nie poradzą sobie, poradzą, beze mnie.
3: Przestań,
4: nie.
3: Właśnie, że poradzą, odpuśćcie.
0: 11 po 7.

0: najlepsza poranna gitara. Bo z nami wszystko jest gitara w RMF Max. Lost Frequencies Reality jest 19 minut po godzinie 7.
1: No i słuchajcie, kojarzycie frisbee? Taka gra, co wszyscy na plaży to rzucają na no, kątnie chcenia.
2: Ten talerz ludzie, latający.
1: To są w to mistrzostwa świata. To jest ekstra. I one w ogóle teraz będą w Polsce. Słuchajcie, w Olsztynku. Pozdro Olsztynek.
0: Cały się Olsztynek pozdrawiamy.
1: Zbiorą się normalnie reprezentacje z wszystkich krajów. No, frisbee to jest taka gra, wiecie, że rzucasz w kółko, rzucasz.
0: I czekaj, to jest 36 drużyn z 38 krajów, ponad 3000 sportowców i co? I tylko jedno frisbee? Nie, no.
2: Ja myślę, że jest jedna bardzo podstawowa zasada w zawodach frisbee. Jedna rzecz, żeby na teren tych zawodów, no nie wpuścić psa.
1: Bo jest po zawodach wtedy, no.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: I po reklamie.

0: Miłosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: Ojojojojojoj, 7:30, a ty co, miałeś na 7? Ojojojojojoj.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Cały tydzień była inba o jedzenie dzieci na stołówkach, że mają teraz zdrowe, zróżnicowane posiłki i że
3: tak
2: czasem.
3: Nie może być.
2: Tak, czasem trafi się tofu. O rany, Boże! I co to jest w ogóle za temat do dyskusji? Fajnie, niech sobie jedzą, ale takie nastały czasy naprawdę, że mamy takie problemy. Co wy jedliście na szkolnych stołówkach?
3: Pozwól, że podciągnę rękawę i zacznę opowiadać.
0: Przecież to były dopiero kontrowersyjne potrawy. Na pewno było takiego coś, czego zupełnie nigdy nie lubiliście.
2: Rzućmy
0: nie?
2: parę przykładów.
3: Na przykład szare klopsy w szarym sosie.
2: Pamiętam je.
3: Szarą kaszą i ogórkiem kiszonym.
2: Zupa mleczna z takim kożuchem.
0: Tak, zrazy nazywane wróblami również. Ekipa, to jest wasz moment. Teraz wchodzisz na Facebooka RMF Max, wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz swoje najbardziej znienawidzone potrawy ze szkolnej stołówki.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Zupa na wywarze mięsno-kostnym. Podstawa każdej zupy.
2: Na wywarze, na owocach.
0: Przepraszam, bo coś mi tutaj...

weekend. Wreszcie endorfiny, ekipa, klub, euforia, noc. Długo śpimy. Pozdrawiam.

0: tam potrawkę z kurczaka, ale zamiast kurczaka to tam były takie skóry z kurczaka. Okropne to było.
1: Myśmy chyba do jednej szkoły chodzili. No, w całej Polsce.
2: Moja najgorsza potrawa ze szkoły, z czasów szkolnych, to ryż z jabłkami.
1: No niektórzy lubią, niektórzy nie, wiadomo o co chodzi. Mhm.
3: Pyzy z mięsem, z taką ilością ciasta, że dało się tym udusić bez popicia kompotem.
4: Tak zwana gula w gardle.
1: Tak, no najlepiej kompotem z suszu, nie? Także teraz dzieciaki naprawdę macie smacznie i no, zdrowo.
5: Macie tofu fu.
6: Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Cześć, sąsiedzi!
14: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
15: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: I po reklamie.
2: Krysia,

0: Fire, fire! 11 minut do godziny 8. Ogień, moi kochani! Wstawaj, nie
1: udawaj! Kliber, Karola i Mateuko. Tylko teraz, czy ja to dobrze rozumiem? Ostatnio Trump na jednym ze swoich wieców, takich przemówień, rozmawiał, promował jakieś 1,5 godziny i obiecał mniej więcej coś takiego, że każdemu, kto tam zagłosuje na republikanów, dostanie 5 tysięcy dolarów?
2: Tak.
3: 5 tysięcy dolarów, czyli...
1: Że on jakby, nie wiem, teraz jest afera, bo ludzie mówią, że to jest tak nie wolno, bo tak nie wolno, no to tak bo to jest kupowanie głosów, ale on obiecuje dosłownie 5 tysięcy dolarów, co za masakra.
3: Ale nie wiem, może chodzi o to, że on im ten hajs to wpłaci na, wiecie, zonda krypto na przykład.
0: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Nie wiem,
3: może euro biznesu te pieniądze będą. To tak to można.
0: Nie, dolar biznesu.

0: Jeszcze nam się udało. Specjalnie dla tych wszystkich, którzy wstają przed ósmą. Lee Kelly i I Follow Rivers. To właśnie ten kawałek udało nam się zmieścić. Ale za chwilę, to dopiero.
1: Ja śledzę cię, a wy śledzicie razem z nami najnowsze informacje. Za momencik będzie Flash, sport, prognoza pogody.
2: Max. Reklama.
3: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. nissan.polmotor.pl.
8: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
13: I po reklamie.

0: moja ekipa.
1: Cześć, jestem Angelika.
2: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
3: Cześć kochani, z tej strony Klao.
4: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98.4 FM.
6: O 8 w RMF Max Flash Sport i prognoza pogody i Ania Łopuszańska. Dzień dobry ponownie.
7: Dzień dobry, ponownie jestem. S3 w pobliżu Lubina na Dolnym Śląsku zakorkowana, na trasie zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy. Ponad 150 składów w całej Polsce notuje opóźnienia. Od północy pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniają do 20 km na godzinę. Dziś protestują maszyniści, chcą poprawy bezpieczeństwa. To po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu pasażerowie muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami.
8: Z każdą godziną tych utrudnień będzie coraz więcej i będą dłuższe. Zapytałem podróżujących, czy decyzja kolejarzy o takiej formie protestu to dobry pomysł.
9: No jest jakaś to forma może bardziej zwrócenia uwagi.
10: Dnia na dzień to jest trochę nieporozumienie, bo to jest tak, jakby pan powiedział, ja dzisiaj nie przychodzę do pracy.
11: Trzeba mocno tutaj temperować społeczeństwo, żeby jednak uwagę zwracało na to, co się dzieje.
8: Bilety mają być honorowane przez wszystkich przewoźników.
7: A to był Kasper Wróblewski. Pasażerowie, którzy zdecydują się zrezygnować z podróży, dostaną 100% zwrotu kosztów za bilet. To teraz kiepska wiadomość dla kredytobiorców. O obniżkach stóp procentowych możemy na razie zapomnieć. Według ekonomistów to jest efekt wyższego od oczekiwań odczytu inflacji. Niektórzy eksperci prognozują nawet, że stopy pójdą w górę.
12: To będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce.
7: Tyle Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Z dobrych wiadomości jednak, Polska ma w swoich skarbcach solidne zapasy złota. Pod koniec sierpnia zasoby cennego kruszcu wzrosły do 648 ton. Bank centralny chce zwiększyć rezerwy do 700 ton.
13: O, to tyle złota, to na te wszystkie chrzciny, komunie, to chyba wystarczy, co nie?
7: O, ho, ho.
5: Info z pierwszej ręki.
1: Flash sportowy w RMF Max.
7: O 18:00 starcie Rakowa Częstochowa z Motorem Lublin. Ekipa ma nowego trenera. Szkoleniowcem pierwszego zespołu został Tomasz Kaczmarek. Zastąpił na stanowisku zwolnionego Dawida Kroczka. A o 20:30 w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię Białystok. Przed spotkaniem trener Jagi Adrian Siemieniec scharakteryzował zespół prowadzony przez Mariusza Jopa.
14: To jest drużyna, która o takim nastawieniu i takiej mentalności ofensywnej. Ja pamiętam mecz, który rozgrywaliśmy między sobą, ten Super Puchar. Wtedy było widać mentalność, którą trener chce im przekazać. Nastawienie, z którym wychodzą na boisko, taka duża proaktywność zarówno w działaniach bez piłki, jak i w działaniach z piłką.
7: Mówił Adrian Siemieniec. I na zamknięcie jeszcze doniesienia z kortów. Jutro finałowe starcie wielkoszlemowego US Open i będzie na co popatrzeć, bo do walki staną liderka i wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Dziś to o wartościach na termometrach lepiej nie mówić. Tak, okolice 13 kresek w Krakowie, 14 stopni to Katowice, 17 zobaczymy we Wrocławiu, 18 Warszawa i Gdańsk. No niestety nie będzie dziś ładnie, bo też ma popadać deszcz. Jedynie na zachodzie Polski może się trochę przejaśniać.
6: Powiem tak. Aż trudno coś o tej pogodzie powiedzieć, więc nie powiemy nic. Powiemy, że to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Karolina Kowalska.
15: Filip Kliber, Ania Łopuszańska, Mateusz Marek. Będziemy waszymi słoneczkami today.
6: O, do 9:00 Wstawaj, nie udawaj.

0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz i pędzimy z piątkiem 9 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: No. I no. Teraz słuchajcie, bo jest bardzo ważne skupienie, zawiesiłem specjalnie. Dzisiaj za odebranie telefonu, jak cię wylosujemy, można wygrać 5000 polskich złotych.
0: Ale czad.
2: 5000.
1: Od razu wjeżdża 5 koła.
0: Czekaj, no. Poczekaj, zróbmy taką scenkę.
1: Halo, halo, tak, słucham.
0: Cześć, to RMF Max.
2: 5000 dajemy.
1: Już mam od razu na start 5.
3: No i to, jest tak. I to jest rozmowa. Tak wygląda urodzinowy deszcz nagród, urodzinowa zabawa w RMF Max. No.
2: Jeżeli odbierzesz telefon w finale, na pewno, na 100% wygrasz gwarantowane 5000 zł, ale możesz też wygrać 10000 zł.
1: Tak, i mamy też super nagrody, PS5, projektory, także sprawdź sobie wszystko na rmfmax.pl, a jak się zgłosić, to no właśnie. Bardzo prosto.
0: Teraz super skupienie, hasło Max wysyłasz SMS-em na 7327 za 3,69 z VAT-em. Mega prosta rzecz do zrobienia o tej porze. Możesz też wejść na stronę rmfmax.pl, jeśli siedzisz akurat przed kompem. Nieważne, gdzie się zgłosisz, ważne, żeby to zrobić, bo co? Bo dzisiaj do wygrania ile za samo odebranie telefonu?
1: 5 koła. Albo 10. Wolisz bardzo dużo, czy jeszcze więcej?
0: Mamy wszystko. Mamy pieniądze na weekend, na wydatki, na korepetycje, na szkolną wyprawkę, na wycieczki. No na wszystko mamy pieniądze w RMF Max.
2: I mamy jeszcze
0: zgłoś.
2: Oczywiście najlepsze hity. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. 10 po 8. Zostań z RMF Max.

0: Panie, od samego rana to właśnie dzięki nam, to dzięki RMF Max, kawałek I Like na 18 minut po godzinie 8.
1: O tej porze, słuchajcie, raport PISA, już było o tym parę dni temu mówione, czyli taki raport, który pokazuje, jak polscy uczniowie wypadają na tle innych uczniów z Unii Europejskiej. Chodzi o 15-latków, no i z tego badania wynika też, że ponad połowa procent badanych polskich 15-latków mówi, że spoko, że z chatbotów, ze sztucznej inteligencji to korzysta generalnie non-stop, regularnie.
0: Super.
1: A co więcej, 38% uważa szkołę za stratę czasu.
2: A, fajnie, lata lecą, era AI-a. A proszę, nastolatki dalej uważają, że szkoła jest bez sensu. Super.
0: Jakie to jest piękne, że to się nie zmienia nigdy.
1: No i nie powiesz, że za naszych czasów było inaczej, no.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
20: Lidl. To się opłaca.
21: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
22: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
23: RMF Max.
24: Shit na Maxa.
0: Szczecin 98,4 FM.

0: Najlepiej o poranku 8:31. Dub Dogs, czy może być lepiej?
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, ciekawa informacja, bo coś, co kiedyś było luksusem, teraz podobno już nas zupełnie nie interesuje. Polacy coraz częściej odchodzą od kostki brukowej. Już nie chcemy mieć jej przed swoimi domami. Mm-hmm. Za droga, no generalnie nie chcemy mieć takiej betonowej pustyni. Chcemy mieć teraz trawkę, kamyczki, a nie jakąś tam kostkę.
0: Nie rozumiem.
3: Słuchajcie, to jak coś, to mamy zapasy pochowane, bo jakby ktoś potrzebował podeprzeć drzwi albo położyć coś na folię w garażu, to są te resztuby poukrywane jeszcze.
0: Ja myślę, że po prostu ludzie nie chcą skończyć na bruku. No i wiecie, lepiej skończyć na ziemi niż na bruku, nie?

0: Nie tylko gramy wam najlepszą muzę, która idealnie brzmi o poranku, to kawałek oczywiście od Tobiego Romeo, Fly High, ale też o 8.38 nie zapominamy o cenach paliw, no jak?
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Stacja Stanisława,
3: Wojtek Watowski,
4: Arek Akcyza.
3: Kochani, wróciłem!
2: O nie, tylko nie ten Watowski, nie cierpię go.
3: Nie było mnie 2 miesiące i co, nikt nie tęsknił?
2: Drogi kolego, bez ciebie moje pylony wyglądały znacznie, znacznie lepiej.
3: O nie, nie, tak to być nie będzie, ja dzwonię po posiłki.
2: Będziesz jeść hot doga? Nie ma mowy, nie ma mowy.
3: Nie, nie, ja dzwonię po Areczka, Arka, Akcyzę.
5: Watowski, nie dzwoń do mnie, dajcie ludziom spokój.
6: Kolejny odcinek już w poniedziałek, a wy możecie nam głosówką dać znać, kto się powinien pojawić.
0: Jaka postać powinna dołączyć w poniedziałek do gangu benzyniaków? Facebook, Instagram, RMF Max. Czekamy na głosówę. Jaka postać powinna dołączyć w poniedziałek do gangu benzyniaków? Facebook, Instagram, RMF Max. Czekamy na głosówę.

0: Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję Drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
4: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
3: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
4: Niezależnie od Twoich potrzeb odwiedź salon Drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do Twojego domu.
3: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
11: i Klemens prawy.
10: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
12: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
10: Codziennie.
12: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
9: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Monika?
17: I jeszcze ja, Madzia.
18: Hey, it's Teddy Swims.
19: Hey, yo, this is Eminem.
20: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: Szczecin 98.

0: Muzyczna kawa. Armin van Buuren dodaje energii 12 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Twoje dane wyciekły. Takiego SMS-a możesz dostać, albo już dostałeś, albo dostałaś, bo wyciekły dane 19 milionów Polaków. Chodzi o ten wyciek z sierpnia oczywiście, to nie jest tak, że to jest coś nowego. Teraz dostajemy powiadomienia od różnych placówek medycznych w związku właśnie z tym wyciekiem, nie?
0: No i trzeba sobie zastrzec PESEL, to jest oczywiście bardzo ważne, chrońmy swoje dane, ale to też może jest dobra okazja, żeby, nie wiem, zmienić to jedno hasło, które ustawiliśmy sobie w czasach liceum.
3: Może tak być.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: To jest też przy okazji taki test na wiek, że jeżeli dostałeś takiego SMS-a, na pewno masz powyżej 30 lat, nie?
4: No, moje dane to już ma pizzeria, kurier, aplikacja z kotami, durne obrazki, portal. Wszyscy mi już chyba znają.

0: Do pracy i do tańca, takie są hity w RMF Max. Jest 5 minut do godziny 9, za chwilę bardzo ważne informacje.
1: Właśnie, bo mamy zabawę, humor, ale też ważne rzeczy.
2: Flash, prognoza pogody i sport, to wszystko punktualnie o godzinie 9. RMF
3: Max. Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
2: I po reklamie.
3: Karolina.
4: Marek.
3: Zuśka.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
6: Hey, it's Dua Lipa.
7: Hey, this is Kygo.
8: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Szczecin 98,4 FM.
11: Minęła 9, a to jest Flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska, witam o poranku. Kara bezwzględnego więzienia czeka kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy. To jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd. To efekt środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zmian można się spodziewać w najbliższych tygodniach.
12: Ja zrobię wszystko, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach, polskich torach, a szczególnie na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych było jak najwyższe.
11: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nad tym rozwiązaniem pracują w tej chwili dwa ministerstwa, infrastruktury i sprawiedliwości.
10: Słuchacie RMF Max Szczecin.
11: We Flaszu ważne info dla mieszkańców, bo w Szczecinie szykuje się sporo zmian. Miasto szuka firmy, która wybuduje nowy bulwar nad Odrą.
13: W miejscu dość nietypowym, przy ulicy Grobla, jest teren, który miasto planowało zagospodarować od dłuższego czasu.
11: Tym razem powstanie on nie w centrum, a na Golęcinie.
13: No i z racji tego, że udało się pozyskać dofinansowanie na to zadanie z funduszy europejskich w ramach tzw. ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, no to możemy przystąpić do realizacji. Mamy ogłoszony przetarg, czekamy na zgłoszenia się od firm, które będą zainteresowane, żeby to zadanie zrealizować.
11: Mówił Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Do tematu będziemy dziś wracać. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zostań z RMF Max. Odrobina sportu. Daniel Michalski, mistrz Polski z 2022 roku, otrzymał ostatnią dziką kartę na turniej Invest in Szczecin Open 2026. Szybka przypominajka. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września na kortach Przelej Wojska Polskiego w Szczecinie. Obok Michalskiego w głównej drabince zagrają także Alan Ważny i Kacper Knitter. Mecze eliminacyjne zaplanowano na niedzielę. W Szczecinie powstaje wirtualna rekonstrukcja Zamku Odrzańskiego, niegdyś siedziby gryfitów i miejsca ważnych wydarzeń historycznych. Projekt przygotowuje Anna Koc ze Stowarzyszenia Denkmal Pomorze, która wykorzystuje animację 3D, by przybliżyć mieszkańcom zaginioną rezydencję. Wirtualna prezentacja ukazuje między innymi wystawną ucztę z udziałem króla Czech i pozwala zajrzeć do wnętrza zamku. A już jutro coś inspirującego dla kobiet.
14: 9 wspaniałych mówców, osoby, które odważyły się, by pokazać siebie i powiedzieć swoim głosem ważną ideę na scenie, by właśnie chociaż jedną osobę ze sceny zainspirować, dać tą falę szans, tą sprawczość.
15: Przy czym te zmiany wcale nie muszą być, mam wrażenie, od razu takie wielkie, ale takie małe kroki. Złapanie tej sprawczości chyba, mam wrażenie, jest tutaj istotne.
14: Tak, nawet bym powiedziała takiej gotowości, takiej wewnętrznej gotowości w sobie.
11: W sobotę startuje TEDx Szczecin Women, mówiła Anna Jakubczak, a dopytywał Dawid Siwek. A jeśli jesteście ciekawi, jaka pogoda nas dzisiaj czeka w Szczecinie, to koniecznie zostańcie z RMF Max. Za moment aktualna prognoza pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Niskie ciśnienie to powoduje, że chce nam się spać, więc chyba ten dzień trzeba zacząć od jakiejś dobrej kawki. Na termometrach maksymalnie w Szczecinie 20 stopni, ponuro i pochmurno i tego słońca no nie będzie zbyt wiele. W sobotę i w niedzielę do 21 stopni i to ma być deszczowy weekend. Ma padać, padać i padać i padać będzie też i w poniedziałek i tutaj do 19 stopni. Poranki już chłodniejsze, dzisiaj o poranku tylko 11 na termometrach. Trzeba już wyciągać z szafy grubsze swetry.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
3: Dzisiaj piątek, więc przygotujcie się na najgorsze. Ktoś na pewno sobie w mikrofali podgrzeje rybę. A wiadomo, że jak wywieziecie nawet 1000 wunderbaumów, to tego zapachu się absolutnie nie wywietrzy.
4: A tam, masz wędkę, trzeba też mieć rybę. Wszystko trzeba mieć.
5: Poza
4: smacznego.
5: Tym, umówmy się, smród ryby w pracy zwiastuje po prostu nadejście weekendu, więc to jest dobry zapach ostatecznie.
4: Ale ja lubię rybę.
5: No, ale dzięki, nie tą z mikrofali, jej nie chcesz jeść.
4: Filip Kliber.
5: Karola Kowalska.
4: Mateusz Marek, do usłyszenia.
5: Super, że z nami byliście. Dobrego piątku.

sobie myślę, że sam przy piątku to chyba nie dałby rady. Dlatego meldujemy się całą ekipą o tej porze. Jest Alok, jest Jennifer Lopez, jesteście wy wszyscy i zaczynamy najlepszy program do słuchania w pracy. Dzisiaj Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, więc po pierwsze można sobie wziąć łyczek kawusi. Mhm. Przepyszna. A po drugie odpalić fajne hity. I tutaj pomożemy, bo mamy ich całe mnóstwo. Czas na Byle do obiadu w RMF Max Szczecin. Rafał Rafmik z Witkowski Piona, a ekipa z Black Eyed Peas. Już teraz gramy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
15: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor Kia.pl.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
18: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
17: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
0: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
19: Szczecin 98,4 FM.

Takie klasyczki po refreshu od Davida Guetty wjeżdżają przy piątku najlepiej. Would I Lie To You w RMF Max Szczecin. A my wjeżdżamy dziś na pełnej petardzie prosto w uliczną sztukę. Bo w mieście odpala się Street View Art Meeting. Artyści z Polski, całej Europy, a nawet Azji zrobią u nas mega zamieszanie. I zamiast szarych, smutnych ścian ogarną nam kolorowy, wielki mur aresztu śledczego przy Kaszubskiej. Cały ten artystyczny dym zaczyna się dzisiaj wernisażem w Freedom Gallery, a w sobotę i w niedzielę ekipa wjedzie z malowaniem na żywo, prosto na murze kryminału. Dla młodych wymyślili też całkowicie darmowe warsztaty ze street artu, więc będzie można samemu sprawdzić, jak to jest legalnie pomachać puszką ze sprayem i zostawić swój ślad na ścianie. Serio, wbijajcie na Kaszubską pomalować mur tego aresztu, bo to w sumie jedyna okazja w życiu, kiedy psika się puszką przy kryminale i nikt nie zawija za to na dołek.

0: Ale fajny lajcik. Somber w RMF Max. Tak przy piątku w pracy. I słuchajcie, to może być najlepszy piątek ever! Naprawdę, słuchajcie, no ja musiałem to wykrzyczeć. Bo dzisiaj ktoś z was może dostać 4000 złotych za samo odebranie telefonu. Na urodziny RMF Max mamy urodzinowy deszcz nagród. No i jeszcze ekstra prezenty. Bo jak na przykład teraz wyślesz hasło MAX na numer 7327 za 3,69, to ja go szybciutko pomnożę aż 650 razy. Bang! Tak przy piątku. Potem odbierasz telefon i dostajesz 5 tysiaków. Ale można też powalczyć o 10 koła. No to co? Wjeżdżaj do zabawy i obczaj szybko nagrody na rmfmax.pl. Albo jeszcze szybciej, pisząc MAX na 7327. Ty piszesz raz, a do nas wlatuje teraz 650 zgłoszeń. RMF MAX.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.dacia.
10: Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.pl.

0: stosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Niskie ciśnienie to powoduje, że chce nam się spać, więc chyba ten dzień trzeba zacząć od jakiejś dobrej kawki. Na termometrach maksymalnie w Szczecinie 20 stopni, ponuro i pochmurno i tego słońca no nie będzie zbyt wiele. W sobotę i w niedzielę do 21 stopni i to ma być deszczowy weekend. Ma padać, padać i padać i padać będzie też i w poniedziałek i tutaj do 19 stopni. Poranki już chłodniejsze, dzisiaj o poranku tylko 11 na termometrach. Trzeba już wyciągać z szafy grubsze swetry.
2: RMF Max.
3: RMF Max Szczecin.

przyciąga wzorowo. W końcu w tym przypadku tytuł mocno zobowiązuje. Bauza i Magnetic w RMF Max Szczecin. A nas już powoli przyciąga weekend i jeśli nie macie planu na najbliższe dni, to jest kilka fajnych opcji. Dzisiaj Hormon zaprasza na imprezę, na której zagra dla was Kain, a jutro będzie tutaj Nancy Boy, natomiast Dom Kultury Słowianin zaprasza jutro na taki festiwal ciężkich brzmień. Ostre gitarowe riffy rządzić będą na Ashfest. Tutaj o 18:00 na scenie pojawią się Hellemortek, Zuldefus, A Rain Undertaker i Ashes. Mało tego, w sobotę można też potańczyć przy elektronice serwowanej z winyli. To ogarnia Tanzbar, a konkretnie zrobią to Massive, a także Modular. A w niedzielę Dom Kultury Słowianin zaprasza na spotkanie z behawiorystami. Wiecie, po takiej akcji w końcu będziecie dokładnie wiedzieć, o co chodzi waszemu psu czy kotu. A więcej propozycji na weekend pojawi się również we fleszach. Najnowszy już niebawem, punktualnie o 10:00.

0: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki pasta.

0: Ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
1: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
2: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.
5: 10. Monika Kołutowska, słuchacie przedpołudniowego flesza w RMF Max Szczecin. 1/3 pociągów w całej Polsce ma spore opóźnienia. Składy w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To efekt rozpoczętego o północy protestu maszynistów, który potrwa do południa. Ile średnio pasażerowie muszą doliczyć do swoich dzisiejszych podróży?
6: A według danych PKP niemal pół godziny opóźnienia notują średnio pociągi Intercity. Łączny czas opóźnień wszystkich pociągów to ponad 1200 minut. A w tej chwili opóźnionych jest niemal 250 pociągów. Najdłużej na trasie znajduje się Podhalanin jadący z Zakopanego do Świnoujścia. Ten pociąg ma już ponad 3 godziny opóźnienia.
5: Tyle Kacper Wróblewski.
7: Słuchacie RMF Max Szczecin.
5: Podróżując dziś koleją, uzbrójcie się w cierpliwość. Trwa strajk maszynistów, który wpływa na opóźnienia pociągów. Jak wygląda sytuacja o poranku na kolejowych szlakach w Szczecinie i regionie? O tym Dawid Siwek.
8: Od rana rzeczywiście wiele pociągów ma opóźnienia i w przypadku składów jadących do Szczecina wahają się one od kilku przez kilkanaście do nawet kilkudziesięciu minut. Notują je zarówno pociągi regionalne, na przykład ze Słupska, Świnoujścia czy Zielonej Góry, jak i Intercity. I tu można wymienić choćby składy z Warszawy, Zakopanego czy Gdańska. Te opóźnienia są skutkiem strajku maszynistów, którzy na przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę, by zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w takich miejscach po ostatniej serii wypadków. No i ten strajk ma potrwać do południa, choć powrót do rozkładowej jazdy będzie mógł potrwać kilka godzin dłużej.
5: Szybka zmiana tematu. Powstanie 8 nowych stanowisk szybkiego ładowania autobusów elektrycznych. Miasto ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i budowę stacji wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną. Podstawowy zakres obejmuje 6 stanowisk przy ulicy Kołłątaja, Roosevelta i Szafera, a 2 dodatkowe przy ulicy Firnika zaplanowano jako opcje. Czy Dar Młodzieży powinien na stałe zacumować w Szczecinie? Z taką propozycją wyszedł niedawno jeden z kapitanów, a pomysł podchwycił także prezydent miasta.
9: Proszę Państwa, żeby była jasność, ja też często podkreślę, my nikomu niczego nie chcemy zabierać. My tylko deklarujemy, że jesteśmy przyjaciółmi Daru Młodzieży, że Dar Młodzieży w Szczecinie jest zawsze mile widziany.
5: Informacja wywołała zamieszanie na linii Szczecin-Gdynia, gdzie cumuje żaglowiec.
9: Gdyby zakończył służbę i była taka możliwość, to nasze nabrzeże stoi otworem. Zadbamy o dar, tak jak dbamy za każdym razem, żeby przypływa do Szczecina, bo jesteśmy przyjaznym portem dla żaglowców. Taką mamy zasadę od lat, mamy szczególne warunki cumowania, tak, wspieramy żaglowce, cieszymy się, że Chopin pływa z portem macierzystym Szczecin, więc myślę, że jeżeli za parę lat będzie dyskusja, to my się zgłaszamy, my jesteśmy gotowi.
5: Mówił dla RMF Max prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Zostańcie z nami, bo już za moment aktualna prognoza pogody. Podpowiemy, czy dzisiaj przydadzą się parasole i kalosze, czy może jednak pojawi się dzisiaj trochę słońca w Szczecinie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Parasole i kalosze mogą się dzisiaj przydać w Szczecinie, to zdecydowanie, bo na termometrach nie dosyć, że niskie temperatury, to jeszcze w ciągu dnia ma być dużo, dużo takich ciemnych na niebie, no i ma też trochę popadać. Sobota i niedziela w naszym mieście też się zapowiadają deszczowo, chociaż w sobotę ma być trochę więcej przejaśnień, to tutaj do 21 stopni, a w niedzielę do 19 kresek. Coraz niższe temperatury i coraz więcej deszczu w Szczecinie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Hity na maksa.
11: O 10:00 ten piątek zaczyna już smakować trochę lepiej, co nie? Niczym ta kawa zrobiona przez kolegę czy koleżankę. A my do tego dodajemy fajne hity, bo to jest przecież najlepszy program do słuchania w pracy. Byle do obiadów RMF Max wjeżdża na pełnej, bo mamy taki sztos numer. Alan Walker i Ava Max, kawałek, który po prostu stawia do pionu. Fate już teraz, a wy dajcie głośniej. Rafał Rafmix-Witkowski, cześć, zapraszam.

Wystarczy Zalia i proszę bardzo, od razu czujemy ten zbliżający się weekend, co nie? Dzisiaj pamiętajcie o tym, aby kochać Piotra, a także Jacka, bo oni świętują swoje imieniny. A jeśli chodzi o weekend, to będziemy w niedzielę obchodzić dzień całowania chłopaków w usta. Dziewczyny, pamiętajcie, jak coś, można się do tego święta przyłożyć już dzisiaj. Tutaj nikt nikomu niczego nie zabrania. To jest cały czas RMF Max i najlepszy program do słuchania w pracy. No i gramy fajne hity. Teraz Milki w przeróbce od Davida Guetty. Warto podgłosić.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
14: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.
17: Z tej strony Asia.
18: Tu Ola i Jarek.
19: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
20: Cześć, tu Oskar Cyms.
21: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Szczecin 98,4 FM.

ale oni robią nam vibe do pracy. Gips i ekipa, ty masz w RMF Max Szczecin, a ja mam mega opcję na weekend. Świetny temat na wypad, bo jutro w Policach odpali się Urban Szczecin. W skrócie to będzie takie obczajanie ruin gigantycznej poniemieckiej fabryki benzyny syntetycznej Hydriewerke Pülitz. W planie jest łażenie po betonowych ruinach, wchodzenie do mrocznych schronów przeciwlotniczych z czasów II wojny światowej, wizja lokalna w elektrowni, młyn węglowy, no i mury z deka zjedzone przez las. Poza tym na miejscu dostaniecie do ręki szkicowniki i węgiel, więc będzie można uwiecznić te wszystkie kosmiczne widoki na papierze. Co ważne, cała akcja jest za free, więc jeśli chcecie ogarnąć sobie taki Fallout w wersji live, i to u nas w regionie, to wystarczy tylko założyć jakieś wygodne, no i mocne buty.

0: Robin Schulz, to jest maksymalny kod. Totalnówka. Take it slow w RMF Max do pracy. A my przy piątku rozbijamy bank. Na urodziny RMF Max mamy potwierdzony urodzinowy deszcz nagród. Słuchajcie tego. W finale odbierasz od nas telefon i od razu zgarniasz gwarantowane 5000 zł. Ale w grze leży też cała dycha na czysto. Do tego w koszach z prezentami konsole PS5, projektory do filmów i szybkie hulajnogi elektryczne. Jeden szybki SMS, naprawdę. Jeden szybki SMS o treści MAX pod 7327 za 3,69 albo klik na rmfmax.pl i po prostu wjeżdżacie do gry po super bonusy. Serio, to się samo nie zrobi, więc działajcie, bo to może być najlepszy Friday ever.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Aha, chyba będzie padać.
5: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
2: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca. płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
20: Korzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.pl.

0: Kiedy wjeżdża Dua Lipa w RMF Max Szczecin i robi swoje czary mary, to robota praktycznie sama się robi, a obowiązki znikają jak ten Houdini, przynajmniej w wyobraźni. A po pracy wyciągnijcie smycze i pakujcie do kieszeni smakołyki, bo wyobraźcie sobie, że w niedzielę w Słowianinie ruszy turbo akcja. Wszystkie łapy w górę. Od razu mówię, że to nie będzie żaden tam sztywny pokaz rasowych czworonogów, tylko takie konkretne wydarzenie o dobrostanie zwierząt nakręcone przez lokalne fundacje i zwierzolubów. Na miejscu czekają warsztaty, panele dyskusyjne z behawiorystami, pokazy, stoiska z genialnym jedzonkiem, a nawet ponoć koncerty na żywo. Co ważne, dowiecie się tam, jak dogadać się z własnym pupilem, co mu w duszy gra i jak urządzić mu królewskie życie. No i być może po takiej akcji wasz kot w końcu zrozumie, kto tu tak naprawdę jest szefem.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
3: Z tej strony Asia.
4: Tu Radek.
5: Cześć, tu Daria Zawiałow.
6: Hey, it's Dua Lipa.
7: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Szczecin 98,4 FM.
10: Minęła 11, Monika Kołtowska, to jest Flash w RMF Max. Szczecin, witajcie. Od dziś obowiązują nowe stawki opłat za przejazd koncesyjnymi odcinkami autostrady A2. Jedni płacą mniej, a inni muszą głębiej sięgnąć do kieszeni.
11: 39 zł, czyli złotówkę mniej niż wczoraj, płacą od dziś kierowcy korzystający z wideotolinku, ale warto tu zaznaczyć, że opłaty w ten sposób są pobierane tylko w przypadku użytkowników konkretnej aplikacji. Kierowcy, którzy chcą zapłacić kartą lub gotówką w okienku, muszą wydać 41 zł za 50-kilometrowy odcinek A2. To już druga podwyżka opłat za przejazd A2 w tym roku.
10: Tyle Benjamin Kubiak-Piłat.
9: To jest RMF Max Szczecin.
10: W niedzielę w Szczecinie pogoń zmierzy się z wieczystą Kraków w meczu Ekstra Klasy o godzinie 14.45. Po zakończeniu spotkania około 16.45 uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja autobusowa i tramwajowa z przystanku przy ulicy Twardowskiego. Kursować będą linie D31, D32, D33 i D34 oraz specjalny tramwaj w kierunku Gocławia. Przy ulicy Grobla w Szczecinie ma się sporo zmienić.
12: Co powstanie w ramach tej inwestycji? Przestrzeń rekreacyjna nad Odrą, no przede wszystkim nowy bulwar, na którym można będzie spacerować, będzie można usiąść.
10: Przy Grobla mają być stworzone miejsca do rekreacji i spędzania wolnego czasu, to tuż przy brzegu rzeki, mówił Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Na szczecińskim pogodnie od piątku do niedzieli zagra muzyka na plenerowych scenach. Cykl koncertów Przesiadka na kulturę, muzyczna stacja pogodna, odbędzie się na placu Waleriana Pawłowskiego i w parku Kutrzeby. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a każdy koncert poprzedzi opowieść o historii Pogodna. Projekt wspiera Rada Osiedla Pogodno oraz Gmina Miasto Szczecin. A na serię warsztatów, a raczej warszt artów, zaprasza mieszkańców Szczecina, Dom Kultury 13 Mus.
13: Można zauważyć w psie różne rzeczy, które nam wysyła, pokazuje, bo komunikacja z psem jest jakiegoś rodzaju sztuką.
14: Jestem współorganizatorem warsztatów scenotypii, która polega na tym, że przynosimy obrazy, przedmioty odbiciem na tkaninę lub na ceramikę.
10: Mówili prowadzący warsztaty o swoich zajęciach. A w Szczecinie 28 zawodników i 9 trenerów otrzymało nagrody prezydenta miasta za sukcesy sportowe w minionym roku. Wyróżnienia przyznano za wybitne osiągnięcia na arenach krajowych i międzynarodowych. I na koniec coś fajnego. Dzisiaj w Szczecinie w Urban Lab przy ulicy Cyfrowej 2 odbędzie się spotkanie miłośników planszówek. Od godziny 15 do 19 będzie można przetestować bogatą kolekcję gier i dołączyć do innych graczy bez konieczności przychodzenia z własną ekipą. Organizator zapewnia kawę i wolne miejsca przy stole dla wszystkich chętnych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Pogodowo no nie tak przyjemnie. Na termometrach dzisiaj do 19 stopni, raczej chłodno, wietrznie, a do tego może dzisiaj popadać, więc warto oczywiście mieć parasolki, jakieś kalosze, a może kurtki z kapturem. No to nam się zdecydowanie przyda i chyba pomału sięgamy po swetry, no bo już coraz chłodniej. Weekend nam się zapowiada dosyć chłodno. 20 stopni, ma być wietrznie i deszczowo. W sobotę więcej chmur na niebie i szansa na przejaśnienia dopiero w niedzielę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Dobrze trafiliście, bo po 11 też mamy konkret zestaw. To jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy, a poza hitami mamy też dla Was kilka fajnych polecajek na ten weekend w naszym regionie. Szczegóły już za parę minut. A teraz w RMF Max robimy maksymalny bęk razem z Dub Dogs. Gramy to, witajcie!

To jest po prostu mega dobre. I co ważne, nasza Ciona. Liwka dla całej ekipy RMF Max w pracy. Bo przecież wy też w niej jesteście. A Szczecin, słuchajcie, odpala się w ten weekend z AI. I to w takim trybie Max. Wyobraźcie sobie, że w niedzielę odbędą się mega dobre warsztaty pod hasłem Nowe technologie bez tajemnic. Słuchajcie, ten temat jest tak gruby, że każdy powinien tam wbić i obczaić, co tak naprawdę AI potrafi wyczarować w zaledwie 10 sekund. A potrafi sporo. Pokażą tam, jak wyciskać ze sztucznej inteligencji gotowe pomysły na życie, jak kręcić z nią niesamowite motywy, no i przy okazji, jak nie dać się wkręcić żadnym internetowym oszustom. Oni też już kombinują z AI. Wiecie, nawet babcia po tych warsztatach sama stworzy ponoć jakiś cyfrowy, wygenerowany awatar i przy okazji może nawet zautomatyzuje obiad. Choć tak naprawdę temat jest dla osób w każdym wieku.

0: był ogień na wakacjach, co nie? Zresztą w pracy we wrześniu też świetnie daje radę. Faje, faje w RMF Max. A teraz uwaga, wyciągamy telefony. Spokojnie, nic nie przyszło. Ale teraz trzeba sobie przypomnieć swój numer telefonu, bo właśnie ogłaszamy dzisiejsze szczęśliwe numerki. No to uwaga, jeśli macie w swoim numerze 1 albo 9, to trafiliście na absolutny jackpot i macie dzisiaj najwięcej szczęścia, bez wątpienia. Słuchajcie tego, przez najbliższe 7 minut każdy, kto wyśle SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 369 albo kliknie na rmfmax.pl, zyskuje automatycznie aż 650 losów. Ale jak masz w numerze 1 lub 9, to my te szanse dublujemy i wlatuje do nas aż 1300 zgłoszeń za jeden strzał. Słyszycie to? Czas tyka. Macie tylko 7 minut, więc ślijcie MAX pod 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
4: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
3: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
4: Niezależnie od Twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do Twojego domu.
3: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną.
5: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus

0: i po reklamie.
1: Z tej strony Krzychu.
2: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
3: Hi, this is Denzel.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

Tutaj nie ma co dyskutować. To jest jeden z największych wygranych tego lata. Axwell, jego Whatever Turns You On, który idealnie pasuje również w piątek do pracy. To jest cały czas RMF Max Szczecin, a jeśli nie macie jeszcze żadnych planów na weekend, to polecam teatr. Teatr Współczesny proponuje Seks dla opornych, taką komedię o fajnym małżeństwie, które próbuje poradzić sobie z problemami w swoim życiu intymnym. To taka zabawna historia, która pokazuje, co się dzieje, kiedy zgaśnie światło, ale też przy okazji opowieść o bliskości i relacji. Teatr Polski zaprasza na zabawną historię dwóch facetów, którzy odkrywają, że są mężami tej samej kobiety. No i próbują to jakoś ogarnąć. Mąż mojej żony, taki spektakl też można sprawdzić, a w niedzielę polecam Morskie Centrum Nauki i Piknik Naukowy. Tutaj będą bardzo fajne pokazy, gry terenowe, warsztaty z optyki, budowanie żaglowców na tarasie, seanse z planetarium, a na sam koniec, uwaga, nocna obserwacja gwiazd z dachu. O ile oczywiście na taką akcję pozwoli nam pogoda. A u nas zawsze są gwiazdy, nieważne czy to środek nocy, czy połowa dnia, czy niebo jest spowite chmurami, czy też świeci słońce. To jedna z nich, Michiko w RMF Max Szczecin. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: I po reklamie.
8: Pogodowo, no nie tak przyjemnie. Na termometrach dzisiaj do 19 stopni, raczej chłodno, wietrznie, a do tego może dzisiaj popadać, więc warto oczywiście mieć parasolki, jakieś kalosze, a może kurtki z kapturem. No to nam się zdecydowanie przyda i chyba pomału sięgamy po swetry, no bo już coraz chłodniej. Więc warto oczywiście mieć parasolki, jakieś kalosze, a może kurtki z kapturem. No to nam się zdecydowanie przyda i chyba pomału sięgamy po swetry, no bo już

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98.4 FM.
3: Sprawdź.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Jeszcze była nadzieja na krótkie rękawy, ale niestety nie. Dzisiaj kurtki i oczywiście swetry. To nam się przyda. Na termometrach 19 stopni w naszym mieście. Ponuro pochmurno i momentami może też być dosyć sennie, bo ciśnienie się waha. Chyba czas na jakąś dobrą kawę. Jeśli chodzi o jutro, tutaj 21 stopni, ale ma być deszczowy weekend. No więc jeśli będziecie gdzieś jutro się wybierali, może na jasne błonie, na spacer na przykład, na jakąś kawkę, to pamiętajcie o parasolkach i oczywiście o kurtkach z kapturem.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: hity, które znacie i kochacie, grają w piątkowe popołudnie tu w RMF Max.
1: I informacje, które koniecznie musicie poznać jako pierwsi, bo będzie można stracić prawo jazdy nawet na 3 miesiące za, uwaga, przejazd kolejowy na czerwonym świetle.
0: Takie zmiany w prawie się szykują, a więcej ważnych informacji jak zawsze u nas o pełnej we Fleszu o 13.
1: Także słuchajcie Maxa po południu i rano też. I w nocy, jak lubicie, tym bardziej. A przede wszystkim nasłuchujcie sygnałów rogatkowego dzwonka i patrzcie na sygnalizację.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Educho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
2: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Monika Kołtowska, minęła 13, a to jest Flash w RMF Max Szczecin. Witajcie. Polacy najbardziej krytycznie oceniają niepłacenie alimentów oraz zaległości przedsiębiorców wobec innych firm. Jednocześnie większość badanych uważa, że problemy ze spłatą zobowiązań częściej wynikają z trudnych okoliczności życiowych niż z nieuczciwości. Tak wynika z raportu ZPF Moralność Finansowa Polaków 2026, a co skłania nas do terminowych spłat.
7: Najsilniej działają konkretne konsekwencje. Problemy prawne, dodatkowe koszty czy ryzyko wpisu do rejestru dłużników. Z perspektywy rynku finansowego to bardzo istotny wniosek. Przekonanie, że zobowiązania należy regulować, jest ważne, ale badanie pokazuje, że równie istotna jest świadomość konsekwencji, jakie niesie ich niespłacanie.
6: Tłumaczył Marcin Czungan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
5: To jest RMF Max Szczecin.
6: W Szczecinie dobiegają końca prace serwisowe i konserwacyjne w akwaparku Fabryka Wody. Przerwa technologiczna, która rozpoczęła się 2 września, pozwoliła na kompleksową kontrolę i naprawę infrastruktury obiektu. Pełna oferta akwaparku zostanie przywrócona 16 września. Sprawdzamy, jak wygląda Wydział Komunikacji w Lubieszynie.
8: Właściwie odkąd pamiętam, to zawsze filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Policach działała na terenie gminy Kołobaskowo. Imigrowało z Kołobaskowa do Przedsławia, a potem zostało zlikwidowane.
6: Mówił dla RMF Max starosta policki Siwan Fate.
8: Pojawiało się miejsce tutaj w Branżowym Centrum Umiejętności w Lubieszynie, ponieważ to jest pośrodku powiatu, więc będzie to blisko dla mieszkańców różnych miejscowości, jak Mierzyn, Dołuje, Dobra, Stobno, Przedsław i Warzymisy. Więc tutaj jakby z najdalszego punktu można dojechać w granicach 15 do 20 minut do filii Wydziału Komunikacji.
6: Filia Wydziału Komunikacji tamtejszego starostwa rozpoczęła już pracę w Lubieszynie. TEDx Szczecin Women pod hasłem Na fali szans odbędzie się już jutro w Technoparku Pomerania. Organizatorzy przygotowali transmisję online na Facebooku. Na scenie pojawi się 9 prelegentów z tematami dotyczącymi rozwoju osobistego, relacji i kariery. W programie są też networking, panel dyskusyjny oraz występy artystyczne. Wydarzenie skierowane jest do osób z biznesu, nauki i kultury. Czy drugiej nitce Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie także grozi uszkodzenie? To ma wyjaśnić ekspertyza przygotowana przez naukowców z ZUT-u. Miasto poszerzyło zakres badań, o czym więcej wie nasz reporter Dawid Siwek.
9: W lipcu miasto podpisało umowę z ZUT-em na przygotowanie ekspertyzy dotyczącej zapadliska pod jedną z jezdni Alei Powstańców Wielkopolskich tuż przy Placu Szerockiego. Teraz jednak zakres prac został poszerzony. Urzędnicy chcą bowiem sprawdzić, czy pod drugą, a jednocześnie jedną przejezdną obecnie częścią Alei także doszło do zmian, które mogą doprowadzić do zapadnięcia się nawierzchni.
6: A za chwilę aktualna pogoda dla Szczecina. Zostańcie z RMF Max.
3: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Jeśli macie w planach dzisiaj jakieś załatwianie spraw po południu na mieście, to koniecznie miejcie ze sobą parasolki, bo w prognozie pogody dla Szczecina dzisiaj przelotny opad deszczu. No i ten deszcz tak trochę się zapowiada od samego rana. Mamy sporo chmur na niebie, no i znikome szanse na słońce. Tego słońca ma być więcej w weekend, w sobotę do 21 stopni, co prawda, i gdzieś tam to słońce nieśmiało będzie się pojawiało. Jeśli chodzi o niedzielę, tutaj 20 kresek na termometrach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: Ja tylko chciałem zauważyć, że kawa wjechała, tętno jest w normie. Zaczynam dzień w wybitnej formie.
11: Brawo ty!
10: Rzucam na luz, zmieniam orbity, mój plan na dzisiaj jest znakomity.
11: A jest 13:04, kiedy zacząć jak nie teraz, Irek? Dzień dobry!

0: I to disco, a muzyczne premiery ponad wszystko.
1: Premiera w RMF Max.
2: Jeszcze tego nie wiecie, ale właśnie tego teraz potrzebowaliście.
0: O, Mata dograł swoje wersy do tego, przy czym bujaliśmy się prawie przez całe lato. Age, Ring My Bell, tym razem w wersji z polską.

0: Zapamiętajcie tę godzinę. 13, prawie 20. 20 minut po pierwszej po południu. Ułatwiamy wygrywanie gwarantowanych 5000 złotych.
1: Za samo odebranie telefonu. I bardzo chcemy, żeby ta kasa trafiła właśnie do was. Dlatego załatwiliśmy wam ofertę.
0: Słuchajcie, 650 razy mnożymy szanse wysłane właśnie teraz SMS-em o treści MAX na 7327. Ty wysyłasz SMS za 3,69 na 7327. W treści wpisujesz MAX i taki SMS mnożony jest razy 650, a to oznacza, że 650 razy wzrasta twoje prawdopodobieństwo, że zadzwonimy do ciebie, a ty za samo odebranie dostajesz już 5000 zł.
1: A może być jeszcze lepiej, bo jak masz 9 w swoim numerze telefonu, cyfrę 9, to wtedy pomnożymy twoje zgłoszenie razy 1300.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ha, ale super.
1: Tak to załatwiliśmy.
0: Asia to załatwiła, przepraszam, ja o tym nic nie wiedziałem.
1: Irek tylko niesie wieść.
0: 1300 razy, jeżeli masz 9 w swoim numerze, wysyłaj MAX na 7327. Jeżeli zadzwonimy do ciebie, odbierzesz telefon gwarantowany 5000 zł.
1: Nie czekaj, teraz ślij hasło MAX pod 7327. Reklama.
2: Cześć, sąsiedzi!
3: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
16: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
17: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
16: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
14: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
20: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Ty na maksa.
24: Szczecin 98,4 FM.

0: Idealna playlista na popołudniowy piątek. W pracy 28 minut przed godziną 14. Cały czas sprawdzamy. I faktycznie protest maszynistów się skończył, ale opóźnienia na kolei ciągle zostały i są gigantyczne.
1: Pociąg ze Szczecina do Przemyśla ma 333 minuty opóźnienia, a z Poznania do Ustki 246, i to są rekordy na
0: razie. Także jeżeli dzisiaj jedziecie gdzieś pociągiem, to koniecznie sprawdzajcie, czy wasza linia odjeżdża zgodnie z rozkładem. No i w imieniu protestujących maszynistów prosimy o zrozumienie.

0: To, co się dzisiaj dzieje w pogodzie, to jest taka próba generalna przed jesienią.
1: Próba. No i po co nam te próby, pani jesień? To my mamy już tyle wiosen, że jesień może przychodzić bez ostrzeżenia.
0: Chyba
1: zapraszamy.
0: Ty.
1: Prognoza pogody będzie za chwilę. Nie, no wiadomo. Ja i kolega, i to do tego nie indywidualnie, tylko razem mamy odpowiednio dużo wiosen, żeby się nie bać jesieni. Ważne prognozy już za chwilę, bądźcie blisko RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
13: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
12: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
13: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
12: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
20: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Szczecin 98,4 FM.
25: Sprawdzisz?
23: Sprawdź.
25: Sprawdź.
23: Pogoda w RMF Max.
0: Jeśli macie w planach dzisiaj jakieś załatwianie spraw po południu na mieście, to koniecznie miejcie ze sobą parasolki, bo w prognozie pogody dla Szczecina dzisiaj przelotny opad deszczu. No i ten deszcz tak trochę się zapowiada od samego rana. Mamy sporo chmur na niebie, no i znikome szanse. Dla Szczecina dzisiaj przelotny opad deszczu. No i ten deszcz tak trochę się zapowiada od samego rana. Mamy sporo chmur na niebie, no i znikome.

0: Maxi Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
3: Sporo chmur od samego rana i zero słońca praktycznie w Szczecinie. To niedobrze wpływa na nasz nastrój. Ciśnienie też niskie, a temperaturowo do 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jeśli chodzi o wieczór, tutaj temperatura spadnie do 18 stopni, a w nocy tylko 12. Coraz chłodniej, więc pamiętamy o swetrach, pamiętamy nawet o jakichś delikatnych czapkach. To już ten moment, kiedy chyba trzeba powyciągać właśnie takie grubsze rzeczy gdzieś tam z dna szafy.

0: Ariana Grande jesienią brzmi naprawdę dobrze. Za 5 minut będzie czwarta, tymczasem w Szwecji szykują się wybory parlamentarne i okazuje się, że tam na liście kandydatów 90 kandydatów polskiego pochodzenia, słuchaj.
1: No, proszę bardzo. Zachciało wam się, drodzy Szwedzi, kochani, potopu? No teraz będziecie mieli bigos zamiast cynamonek.
0: O, i flaki jeszcze.
1: I flaczki do życia. A, proszę bardzo. Kara za grzechy przeszłości.
0: Za chwilę flash i pogoda. Zostańcie za RMF Max.
2: Reklama. Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. nissan.polmotor.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
12: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, a my Ciro.
4: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: 16. To jest Flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei w związku z protestem maszynistów. W południe zakończyli swoją akcję, która polegała na zwalnianiu na przejazdach do 20 km na godzinę. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Pasażerowie czekający na opóźnione pociągi podchodzą do protestu ze zrozumieniem.
7: Wiem, do czego opóźniony kolej jest w takiej sytuacji, że musi wymusić jakieś zmiany. Nie denerwuję się z tego powodu.
8: Nie ma pani żalu.
7: Nie mam żalu, to dla naszego bezpieczeństwa.
8: Pana zdaniem protest słuszny?
9: Tak. To za dużo tych jest w wypadku, zdecydowanie.
10: Tych ludzi się staram naprawdę zrozumieć, bo to chodzi o ich bezpieczeństwo.
6: Usłyszał od podróżnych w Lublinie Dominik Smaga.
5: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: Będzie większy zakres badań. Chodzi o Aleje Powstańców Wielkopolskich. Więcej Dawid Siwek.
11: W lipcu miasto podpisało umowę z ZUT-em na przygotowanie ekspertyzy dotyczącej zapadliska pod jedną z jezdni Alei Powstańców Wielkopolskich tuż przy Placu Szyrockiego. Teraz jednak zakres prac został poszerzony. Urzędnicy chcą bowiem sprawdzić, czy pod drugą, a jednocześnie jedyną przejezdną obecnie częścią alei, także doszło do zmian, które mogą doprowadzić do zapadnięcia się nawierzchni. Wskazywać na to ma bieżący monitoring stanu drogi. Naukowcy na przeprowadzenie badań i przygotowanie ekspertyzy będą mieli dodatkowych 8 tygodni.
6: Zainteresowanie akademikami jeszcze trwa.
12: Miejsca są, ale jest ich naprawdę bardzo niewiele. To już są miejsca, my to nazywamy rezerwowe, dlatego że większość jest już zaklepana, ale tak naprawdę w połowie października będziemy mogli zweryfikować listę faktycznie zajętych miejsc, dlatego że początek października to jest taki moment, kiedy studenci kwaterują się, decydują się, niektórzy rezygnują, więc dopiero wtedy będzie wiadomo, czy jeszcze komuś możemy to miejsce w akademiku zaproponować. Oczywiście zawsze proponujemy w pierwszej kolejności naszym studentom.
6: To była Emilia Kujawa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W pojazdach komunikacji miejskiej w Szczecinie mają pojawić się defibrylatory AED. Miasto zamontuje dodatkowo też stacjonarne AED na wszystkich osiedlach.
13: My w uzupełnieniu tego zadania defibrylatorów dla autobusów w tym roku również zamontujemy na terenie miasta powszechnie dostępne defibrylatory, które będą rozlokowane na każdym osiedlu. To będą defibrylatory zewnętrzne.
6: Dodał dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności miasta Szczecin Mirosław Pieczykolan. A od 1 października szczecińskie tramwaje będą zasilane energią elektryczną produkowaną z odpadów. Tramwaje szczecińskie podpisały umowę z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów. Energia trafi do 8 stacji prostownikowych zasilających sieć trakcyjną wszystkich linii tramwajowych w mieście. Umowa obowiązuje do końca lipca 2027 roku i pokryje około 40% zapotrzebowania energetycznego tramwajów.
14: A skąd to tak ciągnie?
5: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Chciałoby się dzisiaj trochę więcej tego słońca, bo niestety ponury i pochmurny piątek w Szczecinie zwiastuje taki trochę senny nastrój. Ciśnienie jest dzisiaj niskie, zapowiada się deszcz, więc tutaj warto mieć dzisiaj parasole czy jakieś kurtki z kapturem. To może Wam się dzisiaj przydać przy piątku w Szczecinie. Jeśli chodzi o wieczór, tutaj temperatura spadnie do 18 stopni, a w nocy już tylko 12, coraz chłodniejsze noce w naszym mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
15: Słuchajcie, prawdziwa historia, nic nie zmyślam. Nasz dyrektor muzyczny dzisiaj zszedł do takiej piwnicy z naszymi muzycznymi perełkami. Wyszedł taki ukurzony, obłocony, zmęczony.
16: Wyciągnął płytkę, huchnął.
15: I mówi, ale mam dla was dzisiaj perełkę.
16: I będziemy ją grać za chwilę w RMF Max. Bądźcie blisko.
5: Max.
16: Tutaj kanał nadawczy, Siwek i Borycka z wami jeszcze do 18. Jedziemy razem z pracy.
15: A to Tobi Romeo i Fly High.

0: Dub Dogs gra w RMF Max, ale my zgodnie z obietnicą zaraz wystrzelimy z kapci, odpinamy wrotki, ale pasy zapinamy, bo to trzeba bezpiecznie jednak jechać do domu przy takich bangerach.
1: Mary J. Blige i Family Affair to jeden z tych numerów, przy których robi się trochę goręcej. To właśnie ten numer, który zakurzony, obłocony dyrektor muzyczny wyciągnął i powiedział: mam! Mam! Znalazłem!
0: I jak to brzmi dzisiaj? Sami sprawdźcie, a brzmi absolutnie doskonale. Family Affair w RMF Max. Woo!

0: I jeszcze pachnie wakacjami, mówiąc to The Sun w RMF Max, ale jesień ma też swoje zalety. Ruszyła już Liga Mistrzów, 3 wieczory z meczami za nami, ale dziś jeszcze lepsze rzeczy.
1: Absolutnie, Liga Mistrzów, wtorek, środa, czwartek, a potem w piątek wielka kulminacja. Ekstraklasa! Tak jest, Raków Częstochowa, Motor Lublin dziś o 18:00, Wisła Kraków Jagiellonia o 20:30. Kto by tam Real oglądał? Manchester City?
0: Daj spokój, Luda.
1: Absolutnie, Wisłę Kraków
0: to się
1: sobie
0: dzieje.
1: Włączcie.
2: Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny!
6: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
7: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
6: Nie żartuj, tylko otwórz ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
7: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
6: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną. No.
8: Cześć, sąsiedzi!
9: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
20: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
21: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
22: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
21: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
23: I po reklamie.
24: Emila.
25: Cześć, z tej strony Igor.
24: Hello, this is Ina.
26: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
23: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
27: Szczecin 98,4 FM.

0: redcarpettv.pl.
1: Jest jesień, to musi być deszcz. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. My na swoje urodziny dzielimy się z wami kasą, prezentami i to jest moment, żeby zadzwonić do kogoś z was, a tylko przypomnę, że dziś absolutnie wszystkie zgłoszenia wysłane przez cały tydzień biorą udział w losowaniu i proszę, mamy ten numer. Dzwonimy.
2: Już dwa sygnały za nami. Dziś za samo odebranie telefonu dajemy 5000 zł. Trzy sygnały. W ciągu 6 sygnałów trzeba odebrać. To jest zasada, której złamać absolutnie nie możemy.
3: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, RMF Max z tej strony. Michał i Justyna z zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród. Jak masz na imię?
3: Ewa.
2: Ewa.
1: Dzień dobry, Ewa.
2: Chciałbym ci od razu powiedzieć, że to nie jest żart, to nie jest wkrętka. Właśnie wygrałaś w RMF Max 5000 zł.
3: No i...
2: No i możesz mieć 5000 zł, Ewa. Co z nimi zrobisz, to absolutnie mnie w ogóle nie obchodzi. Natomiast wysyłałaś w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród SMS-a i to się opłaciło. Opłaciło ci się w postaci 5000, które już masz, już są to twoje pieniądze. Ewa, powiedz mi, czy jest już w twojej głowie pomysł, na co można by je przeznaczyć?
3: Tak, kupiłam mieszkanie, urządzam się.
1: O, no to się przyda. Ale słuchaj, Ewa, w takim razie możemy mieć dla ciebie jeszcze lepszą ofertę chyba, bo od 5000 lepsza jest 10000 i tutaj chyba się zgodzimy. 10000 zł jest w jednym z naszych urodzinowych koszy dzisiaj.
3: Ale jest też pusty kosz, tak?
1: Nie no, nie ma pustych koszy.
2: Pustego nie ma. Są kosze, w których są nagrody rzeczowe. Do nich należą między innymi...
1: hulajnogi elektryczne, projektory, nutribulety, PS5, konsola. Jest też 1500 zł, 500 zł, no i właśnie 10000 zł w jednym z koszy.
3: Ja zostaję przy 5000.
2: Ale ty jesteś, Ewa, konkretna. Gdzie to mieszkanie kupujesz, powiedz mi?
3: No, na Opolszczyźnie. Ale nie chciałabym zdradzać, gdzie dokładnie.
2: Ale oczywiście, Ewa, my twoją prywatność bardzo, bardzo szanujemy i twoje 5000 zł też bardzo szanujemy. Ty też je bardzo szanujesz i rozumiem, że chcesz je sobie zostawić. Natomiast jednak jest szansa podwoić tę kwotę i pytanie, czy jednak...
3: Nie chcę podwoić.
2: Nie chcesz. Na pewno...
3: Mi wystarczy tyle, nie jestem osobą... Jakby to powiedzieć, no wystarcza mi tyle.
1: Okej,
2: dobrze. Ewa, to posłuchaj teraz uważnie, co do ciebie mówimy, bo to będzie jedna z najważniejszych rzeczy prawdopodobnie, jakie dzisiaj usłyszysz. Masz 5000 zł!
3: Hurra!
1: Ewa, super słyszeć śmiech, bo już stres jest cały za tobą. Tak jakby to się wydarzyło. 5 koła w RMF Max jest twoje. Gratulujemy, no.
2: Ewa, ale możesz nas tak
3: chociaż... A co dalej trzeba zrobić?
2: A nic, czekać na hajs. Czekać na pieniądze, aż przelew przyjdzie.
3: Słuchajcie, ja często grałam, ale teraz myślę, tak już prawie wszystko mam, nie będę grać. A dobra, co mi zależy.
1: No i warto
3: jeszcze
1: było.
3: Jeszcze raz puszczę i więcej nie puszczę.
2: Obiecałaś sobie, że to był ostatni raz, tak? I wygrałaś wtedy? Słuchajcie, może to jest patent. Może też tak musicie zrobić. Ślijcie śmiało 727.
1: Ewa już się nie zgłasza, macie szansę.
2: Hasło Max za 3,69 i bierzecie udział w zabawie urodzinowy deszcz nagród. Nawet 10000 zł do wygrania. Ewa dziś zgarnęła piątkę. Też niczego sobie wynik.
0: Max. Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Dobra, jesieniary mogą wychodzić z szafy razem ze swoimi swetrami, bo podobno takie temperatury koło 20 stopni to raczej już w najbliższych tygodniach będą rzadkością.
1: Tak jest, jesień się powoli rozkręca, ale fajnie, bo warstwowe ubieranko to jest to, na co czekałam i wiem, że nie jestem w tym jedyna, więc witam w klubie, jak coś możemy przybić piątkę, a za chwilę w RMF Max. Najświeższa i dokładna prognoza pogody, zostańcie.
0: Może jakaś matcha latte?
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
9: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Szczecin 98,4 FM.
1: Chciałoby się dzisiaj trochę więcej tego słońca, bo niestety ponury i pochmurny piątek w Szczecinie zwiastuje taki trochę senny nastrój. Ciśnienie jest... Chciałoby się dzisiaj trochę więcej tego słońca, bo niestety ponury i pochmurny piątek w Szczecinie zwiastuje taki trochę senny nastrój.

0: A kto to tak się do nas tutaj uśmiecha? Zobacz. Weekend.
1: A myślałam, że ty tak do mnie mówisz. Mogłabyś tak do mnie mówić. A co to na Michałku u ciebie dzisiaj? A co to zaraz będzie?
0: No,
2: flash informacyjny będzie, ja ci odpowiadam na to pytanie bardzo konkretnie. Flash informacyjny o 17 i prognoza pogody zresztą też.
0: A, no i jeszcze będzie premiera też po 5 w RMF Max, więc bądźcie z nami. Max.
3: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
8: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
12: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
13: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Na maksa.
18: Szczecin 98,4 FM.
0: Minęła 17, Monika Kołutowska, a to jest popołudniowy flash w RMF Max Szczecin.
15: Amerykanie rozpoczęli przegląd miejsc w zachodniej części Polski, gdzie mogłyby powstać stałe bazy wojskowe dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Takich miejsc jest w sumie 5. Jakie na przykład?
17: Dla Amerykanów ważne jest, by bazy były zlokalizowane blisko lotnisk, autostrad, tam gdzie są już szpitale, szkoły czy uczelnie. Inny warunek? Zachodnia Polska, z dala od wschodniej granicy, za którą toczy się wojna. Pod uwagę brany jest sam Poznań. Słyszę też o wsi Biedrusko pod Poznaniem. Amerykanom może się też spodobać Bolesławiec na Dolnym Śląsku.
15: O czym informował Michał Radkowski.
18: Słuchacie RMF Max Szczecin.
15: Dar młodzieży jest dla nas ważny, mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
19: Takie deklaracje rozumiem medialne, takich rozmów bezpośrednio z Gdynią nie ma.
20: Nie ma tego tematu, dlatego że ta jednostka pływa. Na razie jest ogłaszany przetarg kolejny na budowę żaglowca nowego. Ta budowa potrwa minimum 3 lata, więc my cały czas mówimy o rzeczach, które się wydarzą najwcześniej w okolicach 30-31 roku. Więc to są tylko deklaracje. Wtedy będą zapadały decyzje i my jako miasto składamy deklaracje, jesteśmy gotowi o tym rozmawiać. I tylko tyle. Nikomu niczego nie chcemy zabierać. Uznajemy prawa Akademii i tak dalej. Gdyni do żaglowca. Nie ma tutaj takiej dyskusji.
15: Szczecin deklaruje, że gdyby była taka możliwość, chciałby, aby dar młodzieży trafił na stałe właśnie tu. Wydział Komunikacji wystartował w Lubieszynie. Biuro znajduje się w budynku Branżowego Centrum Umiejętności tuż przy granicy z Niemcami. Z nowej filii skorzystali już pierwsi mieszkańcy.
21: Ta lokalizacja usytuowana właśnie tak w środku powiatu powoduje, że z każdej strony mamy możliwy dojazd.
15: Wkrótce odbiór dokumentów będzie jeszcze łatwiejszy dla mieszkańców gminy Kołbaskowo, gdzie ma stanąć służący do tego automat, mówiła kierowniczka Wydziału Komunikacji i Starostwa w Policach Katarzyna Szeremeta. A Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie świętuje 80-lecie działalności. Uroczystości odbywają się dziś i jutro przy Alei Piastów i obejmują przemówienia, zwiedzanie laboratoriów oraz prezentacje partnerów biznesowych i kół naukowych. W Szczecinie przystanek Ofiar Oświęcimia dla autobusów linii 53, 60 i 67 zostanie przesunięty o 15 metrów w kierunku ulicy Ofiar Oświęcimia. Zmiana dotyczy kursów w stronę Stoczni Szczecińskiej i obowiązuje od dziś do odwołania. Powodem jest naprawa nawierzchni jezdni. Pasażerowie powinni sprawdzić dokładną trasę przed podróżą. Utrudnienia potrwają do zakończenia prac drogowych. I na koniec sport. W niedzielę w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy Pogoń Szczecin sprawdzi się przy Twardowskiego z Beniaminkiem Wieczystą Kraków. A już za moment sprawdzona i aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Zostańcie z RMF Max.
22: Będzie ładnie?
18: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Gdyby tak po prostu pochillować sobie w domu i odpocząć, przy piątku 19 stopni, trochę wiatru, możliwe opady deszczu, no i ta ponura, pochmurna aura, nie sprawia, że nam się chce chyba wychodzić gdzieś tam na zewnątrz. No jeśli chodzi o wieczór, tutaj 18 stopni na termometrach, a w nocy temperatura spadnie do 12 stopni, w sobotę do 21 kresek, trochę słońca i chmur, ale też ma być to deszczowy weekend.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
24: Hity na maksa. Budki przemoknięte dzisiaj, czy też nieprzemoknięte, one prowadzą już tylko w dobrą stronę, w stronę weekendu, gdzie czekają nas same przyjemności, mam nadzieję.
2: To Piki Beki G, Sorry Papi. Dla wszystkich z budkami przemokniętymi, nieprzemokniętymi, telefonicznymi, wszystkimi rodzajami
24: wszystkie budków. Wszystkie budki. Wszystkie pozdrawiamy. Siwek i Borycka po tej stronie. Cześć.

0: mało kto tak umie w disco jak Dua Lipa ze świetnym numerem Don't Start Now w RMF Max, ale my teraz premierowo też trochę disco przemycamy. Chodzi o numer Ring My Bell, który doczekał się dobrej dogrywki.
1: Bądźcie blisko, przemycamy disco. Ale się uśmiało, to nie było aż tak śmieszne.
0: No,
1: ale tak, taki zaśpiew rzeczywiście mi się udał. Aha. Ale do rzeczy, kochani, bo serwujemy wam numer, który pewnie już kojarzycie. Ring My Bell w tym cudownym remiksie, który ostatnio bangla doskonale po antenie RMF Max i do tego dograł się Mata.
0: Więc mamy Ejcza i Matę w jednym numerze Ring My Bell. Posłuchajcie go w tej polskiej wersji.
2: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Kajgo, tak trochę nostalgicznie, Take Me Back w RMF Max. No to teraz też można tak przymknąć oczy i przenieść się do momentu, który nadal wywołuje ciarki na twoich plecach.
1: No właśnie, przepraszam, bo ja tu starałem się odgrzebać wiadomość, którą mi dziś wysłała Justyna. Listę takich czynności, które strasznie żenują, do których należy na przykład płacenie kartą, a następnie odrzucona płatność. Ja mam wtedy ochotę tak krzyknąć: ale proszę pana, ja mam pieniądze!
0: Moje ulubione momenty to jest na przykład jedzenie babeczki, bo ona zawsze wygląda niezręcznie, jak się je, więc tak. Na jakichś takich oficjalnych spotkaniach nigdy nie zamawiajcie babeczki. Odklejanie taśmy klejącej.
1: Straszne, szukanie początku taśmy, straszne.
0: Albo na przykład jak się zgubisz, w sensie idziesz w złą stronę i potem tak patrzysz na telefon i udajesz, że o nie, to nie miało być tutaj.
1: Jakby albo że ktoś do ciebie napisał i dlatego musisz zawrócić. Tak.
0: Ktoś dzwoni, nie?
1: Też pożegnanie się z osobą, a potem pójście w tym samym kierunku. Dużo takich historii jest. Dajcie znać, Messenger RMF Max, najbardziej żenujące historie, sytuacji, w jakich się znajdowaliście.
0: Tak, my zrobimy taki ranking dzisiaj, więc jakoś to sobie wszystko razem ułożymy. Dajcie znać takie upokarzające momenty. Te zbieramy na Messengerze RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
4: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza Renault Pol Motor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
18: I po reklamie.

0: kocham ten dramatyzm sytuacji w numerze właśnie, który za nami, to Ava Max, oczywiście i Alan Walker z numerem Faith w RMF Max. Upokarzające momenty, słuchajcie, to na przykład jak biegniesz na autobus, on ci i tak odjedzie, wtedy jesteś i upocony i nigdzie nie pojedziesz.
1: Smutno mnie, bo to była dokładnie moja historia dziś, ale cóż, jakby wybaczę ci ten kolejny raz, kiedy mnie upokorzyłeś przed milionami słuchaczy. Pamiętamy wczorajszą kanapkę z ketchupem i kurczakiem. Ale wróćmy do upokarzeń, które opowiedzieli nam słuchacze na Messengerze RMF Max.
2: Najbardziej upokarzające jest, jak po kilku latach spotykasz jakiegoś starego znajomego, on cię nie poznaje, nie zauważa, cię zaczyna z niego machać, krzyczeć, mówić, a on nic.
1: Bardzo mi się podoba ten śmiech na końcu, bo on ewidentnie jest takim ucieleśnieniem tego niezręcznego momentu, tego momentu, w którym już tylko możesz się niezręcznie zaśmiać.
0: Tak, ja miałam też taką sytuację ostatnio, że spotkałam znajomą z dawnych lat i wtedy wspólny kolega nas zapytał, a wy skąd się znacie? A my tak patrzymy na siebie i nie wiedziałyśmy. To było upokarzające.
3: To już było dawno temu, ale jedna z moich najbardziej żenujących sytuacji to kiedy biegłam przez środek miasta główną ulicą, wskoczyłam, myślałam, że koledze na plecy, zakrywam mu oczy i mówię: zgadnij, kto to? I już po jego odpowiedzi wiedziałam, że to nie jest mój kolega ze studiów.
0: Ajajaj.
1: Ajajaj.
0: Poczułam te ciarki na plecach. Jak macie jeszcze jakieś takie historie, upokarzające momenty waszego życia, przyjmujemy głosówkami na Messengerze RMF Max.

0: jak kiedyś zrobimy sobie taki konkurs o największe bęgery wszechczasów, to ten będzie u mnie bardzo wysoko na liście. Zapamiętaj to, Michał Siwek. We Found Love za nami w RMF Max.
1: Zapamiętam to i ja wybiorę wtedy inne. I na przykład na tej mojej liście znajdą się takie jak Swedish House Mafia.
0: No też mocny zawodnik, to prawda. I takie rzeczy u nas w RMF Max. Za chwilę też najświeższa prognoza pogody, więc zostańcie.
1: A Swedish House Mafia zaraz w RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak. Oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: Gdyby tak po prostu pochillować sobie w domu i odpocząć, przy piątku 19 stopni, trochę wiatru, możliwe opady deszczu, no i ta ponura, pochmurna aura, no nie sprawia, że nam się chce chyba wychodzić gdzieś tam na zewnątrz. No jeśli chodzi o wieczór, tutaj 18 stopni na termometrach, a w nocy temperatura spadnie do 12 stopni, w sobotę do 21 kresek, trochę słońca i chmur, ale też ma być to deszczowy weekend.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Jeszcze 3 minutki i będzie godzina 18, co oznacza, że my już powoli sobie wajbujemy, ale w kierunku wyjścia, a zaraz będzie tutaj Przemek Grabowski.
1: Ja chciałbym tylko poinformować wszystkich, którzy jeszcze się nie zorientowali, gdzie przebywamy aktualnie wszyscy wspólnie jako kolektyw, jako społeczeństwo.
0: W weekendzie?
1: W weekendzie, tak jest, oczywiście przebywamy w weekendzie, zatem przebywajmy w nim z radością. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, do usłyszenia w RMF Max, pa!
1: Pa.
2: Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
3: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
8: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
12: I po reklamie.

0: Szczecin 98 i 4 FM.
1: Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. To najważniejsze lokalne newsy. Monika Kołutowska. Czadar młodzieży powinien na stałe zacumować w Szczecinie. Z taką propozycją wyszedł niedawno jeden z kapitanów, a pomysł podchwycił także prezydent miasta.
2: Proszę Państwa, żeby było jasność, ja też często podkreślę, my nikomu niczego nie chcemy zabierać. My tylko deklarujemy, że jesteśmy przyjaciółmi Daru Młodzieży, że Dar Młodzieży w Szczecinie jest zawsze mile widziany.
1: Informacja wywołała zamieszanie na linii Szczecin-Gdynia, gdzie cumuje żaglowiec.
2: Gdyby zakończył służbę i była taka możliwość, to nasze nabrzeże stoi otworem, zadbamy o Dar, tak jak dbamy za każdym razem, że przypływa do Szczecina, bo jesteśmy przyjaznym portem dla żaglowców. Taką mamy zasadę od lat, mamy szczególne warunki cumowania, tak, wspieramy żaglowców. Cieszymy się, że Chopin pływa z portem macierzystym Szczecin, więc myślę, że jeżeli za parę lat będzie dyskusja, to my się zgłaszamy, my jesteśmy gotowi.
1: Mówił prezydent Piotr Krzystek.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Szybka zmiana tematu, powstanie 8 nowych stanowisk szybkiego ładowania autobusów elektrycznych. Miasto ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i budowę stacji wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną. Podstawowy zakres obejmie 6 stanowisk przy ulicy Kołłątaja, Roosevelta i Szafera, a 2 dodatkowe przy ulicy Firlika zaplanowano jako opcje. Ogród przy sali ślubów Szczecińskiego Urzędu Miasta przejdzie metamorfozę.
3: Ogród przy sali ślubów Urzędu Miasta ma status zabytkowego. Jego gruntowny remont ma przywrócić reprezentacyjny, historyczny charakter. Dzięki temu ma się stać idealnym miejscem do organizowania ceremonii pod gołym niebem. Odnowiona zostanie stara fontanna, pojawi się altana ślubna, zmieni się też taras. Zmiany dotkną też całą zieleń. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy, m.in. klony, graby, magnolie, hortensje, lilaki i róże. Zamontowane będą też nagłośnienie oraz monitoring. Inwestycja za ponad 6 milionów złotych ma potrwać rok.
1: Ustalił Dawid Siwek. W trakcie warsztatów seniorzy dowiedzą się, jak chronić się przed oszustami i jak bezpiecznie korzystać z internetu i zarządzać swoim majątkiem.
4: Są osoby 60+, ale ze względu na demografię ta grupa ciągle rośnie. To jest 1/3 obywateli tego województwa i należy odpowiednio za nich zadbać. Zależy nam na tym, żeby edukować seniorów nie tylko w aspekcie bezpieczeństwa, ale również ich praw czy możliwości. Nie ma żadnego powodu, żeby osoby starsze, ale również mieszkające poza dużymi ośrodkami, miały gorsze prawa.
1: Program jest odpowiedzią na rosnącą liczbę przestępstw wobec seniorów, mówił wojewoda Adam Rudawski. Wrzesień to dobry moment, by wybrać się na rower, a do wyboru dwóch kółek mieszkańców Szczecina mają zachęcić atrakcje, jakie przygotował w tym miesiącu szczeciński rower miejski. Użytkownicy Bajkesa mają szansę na nagrody, a uczniowie mogą wybrać się na lekcje WF-u właśnie rowerami. Będą też konkursy i zadania z nagrodami dla zwycięzców, wyzwań zarówno codziennych, jak i tygodniowych.
5: Lepiej wiedzieć.
0: Lepiej.
5: Pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy temperatura w Szczecinie wyniesie 12 stopni. Już coraz chłodniej, więc pamiętamy o tym, żeby wyciągnąć jakieś swetry z dna szafy. To jest ten moment. Przed nami jeszcze w dodatku deszczowy weekend. W sobotę 21 stopni, trochę słońca, trochę chmur na niebie. No i niestety, ale odrobina deszczu. A w niedzielę ma być totalnie deszczowo, więc tutaj, jeśli będziecie gdzieś się wybierali, to koniecznie zabierzcie ze sobą parasole.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: No w końcu doczekaliśmy się piąteczek. Witajcie, Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy weekend razem. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbens. Dzisiaj, skoro to piątek, to obiecuję, będzie dużo fajnych nowości. Teraz numer, który może powrócić nam na miejsce pierwsze Listy Hobbens jeszcze w ten weekend.
5: RMF Max.
6: A ten kawałek to Self Away, ale tutaj w wersji chłopaków z Temper City, bo mieliśmy przez ostatnie tygodnie dwie rozpędzoną taneczną i właśnie taką. Zróbcie głośniej.

Singielek, które myślą, planują, gdzie by tutaj się dzisiaj wybrać, żeby poznać może kogoś miłego. No to trzymam za was kciuki, żeby impreza się udała, żeby wyjście się udało i żeby skończyło się jakąś fajną znajomością. Za chwilę numer, do którego tańczyliśmy w wakacje, a teraz Oskar, do którego bujamy się także we wrześniu. Tak śpiewa, bez końca, Oskar Sims.

0: Dobry kawałek na starcie weekendu. Można było machać włosami. Jak ktoś ma długie włosy, to mógł sobie pomachać w rytm luzę. To nasza nowość. Damien Impala też wraca do RMF Max, a ja wracam za chwilę z królem rapsów. No kto się zgodzi, że Eminem to król rapsów? No przecież trafił kiedyś za szybkości nawet do księgi rekordów Guinnessa. Slim Shady już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: do soboty. Mleko wypasione Mleko Vita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: I po reklamie.

Ogień, ogień i będzie ogień dzisiaj wieczorem. Otwieramy weekend w RMF Max. Przed chwilą Shimza i Arko. Tylko proszę za dużo w ten weekend nie spać, bo okazuje się, że weekendowe odsypianie nie zawsze naprawia nam cały tydzień. Nie jest to zawsze możliwe, bo duże przesuwanie godzin snu pomiędzy, prawda, dniami roboczymi a weekendem może działać trochę jak zmiana strefy czasowej. Tak więc nie róbcie tego. Zróbcie sobie może kolejną kawę i tańczymy dalej. Teraz do muzyki Modelek i Włodarski piątkowo w RMF Max. Każdy twój ruch.

0: 80. Każdy chce teraz mieć takie zdjęcie a la gwiazda lat 80. No to wraca do nas także muzyka lat 80. tutaj w remiksie od Dub Dogs. How does it feel? Refren już chyba teraz znają wszyscy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę David Guetta i Alok. Weekendowo sprawdzimy też, co się szykuje w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.dacia.pl.
3: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję Drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
4: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
3: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
4: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon Drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
3: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
1: Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy temperatura w Szczecinie wyniesie 12 stopni. Już coraz chłodniej, więc pamiętamy o tym, żeby wyciągnąć jakieś swetry z dna szafy. To jest ten moment. Przed nami jeszcze w dodatku deszczowy weekend. W sobotę 21 stopni, trochę słońca, trochę chmur na niebie. No i niestety, ale odrobina deszczu. A w niedzielę ma być totalnie deszczowo, więc tutaj, jeśli będziecie gdzieś się wybierali, to koniecznie zabierzcie ze sobą parasole.

0: Początkowo to była taka wzruszająca piosenka o życiu, czyli Bittersweet Symphony od grupy The Verve, jeszcze kiedy popularne były Britpopy, no i teraz tak tanecznie, na podstawie właśnie takich klimatów tamtego hitu, Ellie Oaks i Lavinia, nasza taneczna nowość na piątek, Reasons, będzie tego jeszcze więcej dzisiaj w RMF Max, a teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Mamy dla Was kilka niezłych polecajek na najbliższe dni. Zaczynamy imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Szczecin. Rafał Refmik z Witkowski, cześć. I tym razem idziemy do teatru. Teatr Współczesny zaprasza na spektakl Seks dla opornych. To komedia o małżeństwie, które próbuje poradzić sobie z problemami w swoim życiu intymnym. Spektakl z humorem pokazuje różnice między kobiecymi i męskimi potrzebami, oczekiwaniami i sposobami komunikowania się. Jak mówią specjaliści, to nie tylko zabawna historia, ale też opowieść o bliskości, relacji i o tym, czego tak naprawdę oboje potrzebują. Teatr Polski zaprasza tymczasem na spektakl Mąż mojej żony. To zabawna historia dwóch mężczyzn, którzy odkrywają, że są mężami tej samej kobiety. Zaskoczeni sytuacją próbują odnaleźć się w niezwykłym układzie i rozwiązać wynikający z niego problem. Spektakl jest pełen humoru, zaskakujących zwrotów i absurdalnych sytuacji. A jeśli chcielibyście zatańczyć, to przypominam, że w najbliższą sobotę zaprasza Was do siebie szczeciński Tanzbar. Tutaj wieczór z muzyką elektroniczną z winyli ogarniać będą Massive, a także Modular.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: To jest Flash w RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska. Witajcie ponownie. Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo nie będą musieli już jeździć do Polic, by zarejestrować samochód, czy odebrać dowód rejestracyjny albo prawo jazdy.
2: Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów załatwimy tutaj na miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o prawa jazdy, ten zakres jest troszeczkę okrojony. Będzie można uzyskać numer PKK, odebrać prawo jazdy i wymienić polski dokument. Natomiast kierowców zawodowych czy wymianę zagranicznych praw jazdy nadal będziemy realizować tylko w głównej siedzibie. Będzie możliwość umówienia internetowego terminu wizyty, a poza tym bieżąca obsługa po pobraniu numerka i oczekiwaniu na wywołanie.
1: Filia Wydziału Komunikacji tamtejszego starostwa rozpoczęła już pracę w Lubieszynie. To była kierowniczka Wydziału Komunikacji i Starostwa w Policach, Katarzyna Szeremeta.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Działo się ostatniego dnia okienka transferowego w polskiej piłce, nie inaczej było w Pogoni Szczecin. Portowcy zakontraktowali dwóch nowych zawodników, a jeden z nich może być zaskoczeniem.
3: Pierwszym wzmocnieniem last minute został Alessandro Riccio, 24-letni środkowy obrońca z Włoch, który ma na koncie występy w drużynach Juventus, Next Gen, Modeny oraz Sampdorii. Podpisał on z Pogonią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Drugim, tym bardziej zaskakującym transferem jest Kevin Dąbrowski, 28-letni bramkarz, który grał ostatnio w FC Koszyce. Mierzący 197 cm golkiper kilka lat spędził w Szkocji, a ostatnio grał właśnie na Słowacji. On również związał się z Pogonią dwuletnim kontraktem z możliwością jego przedłużenia.
1: Ustalił Dawid Siwek. Na serię warsztatów, a raczej warszt artów zaprasza mieszkańców Szczecina, Dom Kultury 13 Mus.
4: Warsztaty z szycia maszynowego będziemy robić z swoich starych ubrań torby na ramiona, a jeżeli chodzi o warsztaty z szycia ręcznego, wykonamy małą torebkę na klucze.
5: Warsztaty z teatru tańca i świadomości ciała. Chcę, żeby te warsztaty były taką chwilą wytchnienia, połączeniem się właśnie umysłu z ciałem.
6: Ja będę prowadziła warsztaty z pastelowych krajobrazów świata fantastyki.
1: To byli prowadzący warsztaty o swoich zajęciach. Dodatkowo zaplanowano otwarty mikrofon i wystawę. Sztuka jest wszędzie, gdzie każdy może pokazać swoje prace. Warsztaty są dla wszystkich, nie ma ograniczeń wiekowych. Wystarczy się zapisać przez formularz na stronie 13 Mus. Warszt arty odbędą się 13 i 20 września. Rada Miasta Szczecin przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Turzyn Kordeckiego na terenie między Aleją Bohaterów Warszawy, Rondem Siwka, ulicą Sikorskiego i targowiskiem Turzyn. Powstaną nowe budynki mieszkalne, punkty usługowe i drogi. Budynki przy Alei Bohaterów Warszawy mogą mieć do 22 metrów wysokości i 7 kondygnacji, a w rejonie ulicy Kordeckiego przewidziano także wyższe obiekty do 45 metrów.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: A pod wieczór w Szczecinie już nieco chłodniej. Na termometrach zobaczycie około 17 stopni. No, jeśli chodzi o noc, tutaj chłodno od 11 do 12 kresek na termometrach. Coraz chłodniejsze noce oznaczają, że trzeba też o poranku na cieplej się już ubierać. Jutro rano na termometrach zobaczycie 15 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20. Ma być trochę chmur, trochę słońca, no i odrobina deszczu, więc pogodowo totalnie w kratkę przez weekend w Szczecinie.
7: Hej, cześć, witajcie, weekendowo, piątkowo, no już wieczorowo, tak, dni coraz krótsze, ale jeszcze będzie pięknie, naprawdę, przed nami piękna Polska, złota jesień, ale teraz jeszcze wakacyjnie i weekendowo w RMF Max, DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

Axwell rozbujał się ostatnio. Jego kolejna nowość, Whatever Turns You On, z przyjaciółmi ze szwedzkiej House Mafii ogłosili właśnie, że będzie wielka koncertowa impreza. Słuchajcie, Swedish House Mafia na stadionie. Na stadionie w Polsce będzie także Tiesto. Ogłoszono to wczoraj. Po 20 latach Tiesto wraca do konceptu Tiesto in Concert. I ten koncert Tiesto odbędzie się właśnie u nas w przyszłym roku w Warszawie. Kto się wybiera? Ja wybieram się do zestawienia listy Hobbens. Tam rządziła ostatnio Zalia. Macie ją piątkowo u nas, tylko Kochaj Mnie.

Szybki taneczny hit doczekał się nowej wersji ostatnio. To Milky w remiksie Just The Way You Are. A za tę wersję odpowiedzialny jest David Guetta, który, uwaga, uwaga, ma dla nas premierę na piątek i usłyszycie to dzisiaj wieczorem w RMF Max. David Guetta i Hypertone to przed wami. A za chwilę Harry Styles, który zakończył wielkie koncertowanie i mówi, że nie wie, co ma ze sobą zrobić, że mu się nudzi, pewnie coś wymyśli. Zaśpiewa za chwilę.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: I po reklamie.

0: forever.
1: Majka.
2: Wojtek.
3: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
4: Hi, this is Britney Spears.
5: Hi, this is David Guetta.
6: RMF Max.
7: Szczecin 98,4 FM.

dodatkowo w RMF Max I Know You Want Me to Pitbull. Teraz może nie król, ale już książę, no na pewno książę popularności internetowo-wiralowej, to MJ Deli Polska, który tak nakręca nam weekend. Mam dla was piątkową nowość. Zróbcie głośniej i głosujcie, bo może wejdzie do zestawienia listy Hot Bands. MJ Deli i jego Deli Supreme.

0: Zapamiętajcie ten refren, będzie można zaśpiewać tacie po pierwszej wywiadówce. No sorry papi, sorry, będzie lepiej. Topik i Becky G w RMF Max, ale na starcie weekendu nie przejmujemy się tym, co w szkole. Już proszę odłożyć dzisiaj czytanie, naukę, korepetycje. Piątkowy wieczór, jest na relaks, jest na hity, dobre bity. Za chwilę Eminem z Rihanną. Sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: A pod wieczór w Szczecinie już nieco chłodniej. Na termometrach zobaczycie około 17 stopni. No, jeśli chodzi o noc, tutaj chłodno. Od 11 do 12 kresek na termometrach. Coraz chłodniejsze noce oznaczają, że trzeba też o poranku na cieplej się już ubierać. Jutro rano na termometrach zobaczycie 15 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20. Ma być trochę chmur, trochę słońca, no i odrobina deszczu, więc pogodowo totalnie w kratkę przez weekend w Szczecinie.

0: naprawdę fajnie buja. Ja już dodałem sobie ten numer do moich ulubionych. To nowość od chłopaków z Fastboy, Music Sounds. A co się dzieje w muzyce? No sprawdzimy za chwilę. Jeszcze kilka chwili, zaczynamy nowe wydanie listy Hot Bands. Będą też piątkowe nowości, premiery, no i dziesiątka najważniejszych hitów. Zostańcie z RMF Max. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Szczecin, na startujący weekend to idealny czas, aby udać się do kina. Tym bardziej, że na dużym ekranie w Szczecinie nie brakuje naprawdę fajnych propozycji. Dzieciaki i rodziny ucieszy animacja zatytułowana Psi Patrol i Dinozaury, w której znana ekipa piesków rusza na ratunek wyspie, aby powstrzymać skutki erupcji wulkanu. Na dużym ekranie w mieście zobaczymy też kontynuację superbohaterskiego hitu Spider-Man – Całkiem nowy dzień. Peter Parker próbuje w nim poukładać życie od zera po tym, jak świat zapomniał jego tożsamość, stawiając z czoła nowym zagrożeniom w Nowym Jorku. Dla szukających wrażeń kinowych i trzymającej w napięciu fabuły przygotowano thriller Nie patrz w dół 2, gdzie bohaterowie ponownie zmagają się z ekstremalnymi wysokościami i walką o przetrwanie. Tym razem nie na wielkim maszcie, a na wielkiej skale. Repertuar szczecińskich kin uzupełnia Gwiazdozbiór Psa, czyli postapokaliptyczny dramat Ridleya Scotta na podstawie cenionej powieści, a także wyjątkowa komedia zatytułowana Spa Weekend. To tyle ode mnie, cześć!
2: Reklama.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Hej, cześć, witajcie, piątkowo-weekendowo czekaliśmy, no i się doczekaliśmy, najpiękniejszy czas tygodnia. Przemek Grabowski z wami wieczorowo, będą premiery dosłownie za kilka minut, nowość od DJ-a Marshmello, głosujecie na rmfmax.pl, a pierwszą dziesiątkę listy Hobbends piątkowo otwiera Kygo.

A coraz więcej gwiazd w muzycznym świecie. Tutaj jego nowy przyjaciel Cameron Whitcomb z Kanady. No i zrobili razem taki kawałek pełen mocy. Marshmello i Cameron Whitcomb w numerze Hello. A jego bliską koleżanką jest także Selena Gomez. Przecież robili już razem. No i teraz Marshmello czeka na wasze weekendowe, piątkowe głosy rmfmax.pl. A na dziewiątym mistrz lirycznych wrażeń i wydarzeń Somber, My Body Isn't Ready.

RMF Max, jego On Tonight, to dzisiaj ósemka. Zróbcie głośniej, bo mam dla was premierę. Wraca do nas Miley Cyrus, rzeczywiście na diecie, coraz mniej tej Miley Cyrus, ale śpiewa doskonale. To numer, który już podbił Stany Zjednoczone. Teraz czas na Europę, czas na Polskę, czas na listę Hot Bands. Miley Cyrus w RMF Max chce nas przekonać, że bass to bardzo ważna rzecz. Bass Persuades, Miley Cyrus po raz pierwszy. Let's go.

0: Nie wiem, czy widzieliście ją w projekcie Enklawa. Możecie sprawdzić u nas na YouTubie i także na Instagramie. Liwka rządzi piątkowo na liście Hot Bands. Mega, mega nowość ostatnich dni. Poza tobą nic. To miejsce siódme. Halo, fani Liwki. Wiem, że jesteście i mam nadzieję, że nie zabraknie waszych głosów weekendowo. rmfmax.pl. Zostańcie z nami i za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują dzisiaj Temper City. Czekają też Alok i Jennifer Lopez.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
11: I po reklamie.

Od razu słychacie, że mamy piąteczek. O to chodzi, Nally i Major League. Nowi wykonawcy i nowy hicior na horyzoncie. Poczekalnia listy Hobbs & Wasted. Od razu dodaję do ulubionych. Głosujcie na rmfmax.pl. Za kilka chwil Robin Schulz, który odświeżył klubowy klasyk, jest już w zestawieniu. Robin Schulz, Watermat, klubowe Take It Slow na czwartym, ale pierwszą piątkę otwiera dzisiaj ekipa Temper City. Są tutaj w numerze Self Aware.

Ciekawe, czy rzeczywiście wystartuje w tym 2030 czy 40, już zapomniałem, ale chce wystartować, przynajmniej kiedyś obiecywał, w wyborach prezydenckich w naszym kraju. Ciekawe, ile by zdobył głosów. No, na liście Hobbens ma ich sporo, tak więc może byłaby jakaś szansa. Mata i White 2-1-1-5, 1 na 1 000 000. No, White na razie na prezydenta się nie szykuje, ale Mata to zapowiadał. Teraz pierwszą trójkę. Mata, otwierają Alex Warren, Passenger.

ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Band. Say Something czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Ty też możesz dorzucić swój ważny, bardzo ważny głos na hop albo komentarz. Sony Fodera, dziękuję. Na miejscu trzecim piątkowo w zestawieniu listy Hot Band Alex Warren Passenger, na drugim klubowo Dub Dogs How Does It Feel. Tygodnie lecą oni wciąż wysoko, ale mamy tutaj kogoś lepszego, najlepszego. To nasi nowi wykonawcy ze Stanów Zjednoczonych Moonlight i Fordo rządzą na szczycie w numerze Alabama 10. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer 1.

0: Weekend wystartował i w tym czasie w Szczecinie i okolice na pewno nudy nie będzie. Zaczynamy imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Szczecin. Rafał Rafmik z Witkowskiej, cześć. No i na początek nietypowa wystawa. Muzeum Techniki i Komunikacji cały czas bowiem kręci wystawę komiksu o historii mediów. Ta ekipa po prostu zebrała rysunki od legend takich jak Babcio Chmiel i zrobiła z tego wyjątkową opowieść o tym, jak to prasa i telewizja wciskają nam kit, robią socjotechniczne fikołki i zaliczają przypałowe wpadki. Poza tym na miejscu samemu można też wkręcić się w rolę wścibskiego reportera i przetestować dawne bariery techniczne. W niedzielę natomiast zapraszam do Morskiego Centrum Nauki, gdzie odpali się piknik naukowy. To będzie wyjątkowa impreza, w ramach której od 11 wokół budynku wyrośnie darmowe miasteczko naukowe z bajeranckimi pokazami heweliuszy nauki, grami terenowymi, warsztatami z optyki czy budowaniem żaglowców na tarasie. Do tego będą też wyjątkowe seanse w planetarium, strefa WOPR, a wieczorem powinna się odpalić również nocna obserwacja gwiazd z dachu.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: I po reklamie.

0: Tomek, a to moja ekipa.
1: Cześć, tu Wletka.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Hi, we are Morandi on RMF.

0: Niech mówią, Oskar Cyms otwiera nam piątkowy wieczór w RMF Max. Witajcie po 21. Przemek Grabowski z wami. I co tam mówią? Mówią, że David Guetta ma nowy kawałek. To jest nasza weekendowa premiera. Wiadomo, piątek nowej muzyki w RMF Max. David Guetta miał bardzo udany wakacyjny sezon. Imprezy na Ibizie, festiwale, no i własne koncerty we Francji. I tutaj ponownie z przyjacielem, producentem Hypatonem. Zróbcie głośniej. To jest bit na piątek. David Guetta i Hypaton po raz pierwszy w numerze You and I, Me and You.
1: And now, ladies and gentlemen...

Wieczna nastolatka Katy Perry, Teenage Dream. Przez lata udawało jej się ukrywać swój wiek i być taką nastolatką, no ale już tam wyszło, ile ma lat, no nieważne, nie będziemy jej tego wypominać. Śpiewa wciąż doskonale. Teraz sprawdzamy nowe klubowe bity. To jest DJ, który rządzi w Manchesterze, we wszystkich klubach, wszyscy klubowicze tam go kojarzą. No to posłuchamy w Polsce z przyjemnością. Josh Baker zaliczył też bardzo udany sezon imprez na Ibizie i macie go piątkowo w RMF Max. My Place.

0: Anioły i demony, Tymek piątkowo-weekendowo w ten weekendowy czas. Zachęcam Was także do spacerów, bo doczytałem dzisiaj, że spacer może być świetnym sposobem na wymyślanie pomysłów, bo możemy się skupić, ale zróbcie sobie może już jutro ten spacer, a nie tak teraz, jak już tak ciemno. Posłuchajcie dobrej nuty, bo za chwilę w głośniku Swedish House Mafia, Lil Kelly, moja wciąż, no jedynka. No jedna z kilku jedynek. Happiness is so sad.
1: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Nie

0: Kup na ticketenergylandia.pl.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.

Uwielbiamy jej muzykę. Miley Cyrus, słynne kwiatki. Flowers. A wiecie w ogóle, że muzyka to może zmienić nasze odczuwanie czasu? Naprawdę, bo co się okazuje, że kiedy słuchamy czegoś, co naprawdę lubimy, to czas potrafi subiektywnie płynąć szybciej. Dlatego 3 minuty ulubionego numeru mogą minąć nam błyskawicznie, a 3 minuty oczekiwania na infolinii, no to już niekoniecznie. No i za chwilę Gordo, przy którym też czas leci szybciej. Wiadomo, jak lecą dobre bity, to czas zawsze ucieka za szybko. Nasze babcie już od dawna to wiedziały i przy ich muzyce też tak chyba jest. Nasza nowość w RMF Max, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Max.
1: RMF Max Szczecin.
2: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Miri Shoes. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnię, choć to dużo.